połowie lat 60. powszechny zachwyt wzbudzał też swoją niezwykłą interpretacją nie tylko zresztą bluesowych utworów, ale także i utworów z krainy muzyki popularnej, północnoirlandzki zespół Them. No, a Them to oczywiście Van Morrison. Do dziś też czynny, do dziś znakomicie dysponowany i niezwykle płodny w nowe nagrania i nowe kompozycje. Them zaprezentują się w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa w utworze skomponowanym przez Jimmy'ego Reeda Bright Lights, Big City.

Mówiłem na początku tej audycji, że obok Cyryla Davisa i Alexisa Cornera także John Mayall jest uważany za jednego z twórców idei grania bluesa przez białych Brytyjczyków. No więc John Mayalla z jego Blues Breakers też nie może zabraknąć w tym krótkim przeglądzie bluesów interpretowanych przez młodych Brytyjczyków w połowie lat 60. Takim najbardziej oczywistym i chyba najbardziej ulubionym przez blues fanów egzemplum jest Rambling on My Mind, kompozycja Roberta Johnsona, którą z The Blues Breakers Johna Mayalla wykonał pięknie Eric Clapton.

Wśród tych artystów, którzy w latach 60. korzystali z dorobku amerykańskich bluesmenów, jest także grupa The Kinks, która, no, co tu dużo ukrywać, w swojej późniejszej karierze niespecjalnie angażowała się w bluesowe standardy, chociaż w muzyce Raya Davisa z całą pewnością można doszukać się wielu elementów korzennej muzyki. Ale w 1966 roku The Kinks nie unikali kontaktu z bluesową tradycją i oto proszę posłuchać, jak w ich wykonaniu brzmi Mill Cow Blues Sleepy Johna Estesa. Rok 1966, The Kinks.

Ten sam 1966 rok to data powstania pierwszej znakomitej płyty zespołu Cream. No, czyli powtórnie w tej audycji dał sobie znać gitara Ricka Claptona, no ale w towarzystwie już odmiennym, czyli perkusisty Gingera Bakera i wokalisty i multiinstrumentalisty Jacka Bruce'a. Oto w ich wykonaniu tradycyjny bardzo, choć przypisywany potem Mademu Watersowi, utwór Rolling and Tumbling z albumu Fresh Cream, grupa Cream.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku pożegnaliśmy na zawsze twórcę i lidera grupy Savoy Brown. Kim Simmons, wokalista i gitarzysta, a także dostarczyciel wielu kompozycji do repertuaru grupy Savoy Brown, był jednym z najwierniejszych bluesowemu elektrycznemu graniu artystów w historii. Kim Simmons szczególną atencją darzył, podobnie zresztą jak całe zastępy późniejszych muzyków, twórczość Williego Dixona. I oto w jego wykonaniu, oczywiście z zespołem Savoy Brown z 1966 roku, Can't Quit You, Baby.

jednym z artystów, którzy debiutowali wówczas jako nastolatkowie, wówczas, czyli w połowie lat 60., a do dzisiaj są czynni, jest oczywiście Steve Winwood, który w tym czasie był wokalistą i organistą grupy The Spencer Davis Group. I oto teraz nastoletni Steve Winwood z grupą Spencera Davisa w jednym z najbardziej znanych standardów bluesowych, czyli w utworze, który skomponował Robert Johnson, a formę nadał mu Elmore James, zatytułowanym Dust My Blues.

No, obok Cream, Savoy Brown, The Spencer Davis Group jednym głosem wymieniało się wówczas także i tę nazwę, czyli Ten Years After. To formacja, która odżywa od czasu do czasu i choć brak już w niej charakterystycznego zaśpiewu gitarowego i głosu Alvina Lee, no można powiedzieć, że to jest też jeden z najtrwalszych elementów owego bluesowego boomu brytyjskiego z lat 60. Z pierwszego albumu grupy Ten Years After, rok 1967, słuchamy teraz kompozycji Williego Dixona, Spoonful.

Tę nieco nostalgiczną wyprawę w lata 60., wyprawę, która miała zaświadczać o tym, jak ważnym elementem inspiracyjnym dla twórczości ówczesnych artystów wkraczających w świat muzyki rockowej były stare, dobre bluesy. Wśród nich także bluesy Roberta Johnsona. No i na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa Robert Johnson i jego Sweet Home Chicago, a wykonawcy Peter Green's Fleetwood Mac. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Niespodziewanie witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: I zaczynamy od razu od piosenki zatytułowanej Ręka w wykonaniu Bartka Królika i Szołowego Piotrka, pochodzącej z płyty Pan od muzyki.

0: Tematem dzisiejszej audycji jest funk. Zainspirowały nas ostatnie przygody prezydenta naszego miasta i pomyśleliśmy, że warto porozmawiać o funku, żeby wszyscy wiedzieli, że funk to nie tylko Jamiroquai, ale że jest też trochę więcej wykonawców tego rodzaju muzyki.
1: Przedstawicielem tego gatunku, ale nie tylko i wyłącznie tego gatunku, był wykonawca, którego ja osobiście poznałem w zeszłym roku na Suwałki Blues Festival przed państwem Lucky Patterson z piosenką Funky Broadway.
2: Man, got me way out here in New York. No, I'm from California. I don't know why. They better have some fun. Hello?

A teraz artysta, którego z pewnością dobrze Państwo znacie, czyli Massio Parker. Okazało się, że Massio Parker wydał płytę w 2020 roku, naszym ulubionym roku, zatytułowaną Soul Food Cooking with Massio. Bardzo mi się podoba ten tytuł. I chcielibyśmy zaproponować Państwu utwór Rock Steady.

0: byliśmy kiedyś wspólnie na koncercie Massive Parkera w Warszawie i do tej pory to wspominamy z rozrzewnieniem.
1: Tak, zdecydowanie był to jeden z najcudowniejszych koncertów, na jakich w życiu byłem. Grał wówczas na Puzonie Dennis Rollins i oboje z Góreczką stwierdziliśmy, że jest to chyba najseksowniej grający na Puzonie puzonista na świecie. W dzisiejszej audycji nie będziemy gadać za dużo, bo chcemy skupić się na muzyce, a ponieważ utwory funkowe okazują się dość obszerne, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, dlatego też bez dalszego rozgadywania się moje odkrycie zeszłego roku, czyli Anderson .Paak z piosenką Am I Wrong?

A teraz będzie takie trochę bardziej gitarowe oblicze muzyki funk. I żeby było ciekawie, będzie to polski zespół, który już dawno nic nowego nie nagrał i tęsknimy, panowie. I teraz będzie utwór z ich pierwszej płyty zatytułowany Brudne Bomby, a zespół nazywa się Mama Selita.

Wydawałoby się, że muzyka funkowa to nie jest muzyka, która jest aktualnie bardzo popularna, ale nic bardziej mylnego. Coraz więcej zespołów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Australii, podejmuje ten gatunek muzyczny, odwołując się do klasyków, ale wnosząc również swoją własną nową jakość. Jednym z tych zespołów jest niesamowity zespół Wolfpack, który pierwsze swoje nagrania pokazał światu w 2011 roku. Od tego czasu wydał kilka płyt, mnóstwo epek, cały czas koncertują i cały czas pokazują się światu nie tylko w postaci albumów, ale również całego mnóstwa wykonań live na YouTubie oraz innych portalach społecznościowych. Przed Państwem Wolfpack w piosence Cory Wong. Wykonanie pochodzi z nagrań zarejestrowanych podczas występu na żywo w Madison Square Garden.

0: A ja chciałam powiedzieć, że to jest trochę nieprawda, bo muzyka funkowa teraz bardzo wraca, ale sądzę, że ta cała historia z naszym prezydentem miasta to na pewno bardzo teraz temu gatunkowi pomoże. A ja to jak myślisz?
1: Myślę, że jeżeli już nawet politycy zajęli się tą sprawą, to coś musi być na rzeczy.
0: A teraz będzie zespół, który jest bardzo trudny do sklasyfikowania muzycznie, bo miesza niesamowicie przeróżne gatunki. Jest to liczna grupa wariatów z Nowej Zelandii. Nazywają się Fat Freddy's Drop. Chciałabym w tym miejscu podziękować Rochowi i Justynie, którzy pokazali mi ten zespół, bo bardzo to wpłynęło pozytywnie na moje życie. I zwłaszcza polecam Państwu filmy live z ich koncertów, bo można sobie tak poprawić niesamowicie humor. Są to tak barwni artyści i niesamowicie stylowi.
1: Polecamy zwłaszcza zwrócenie uwagi na postać saksofonisty oraz jego szczególny ubiór.
0: Tam każdy jest szczególnie ubrany. Nie ma chyba tam takiej osoby ubranej normalnie. W każdym razie ten utwór, który chciałam Państwu zaproponować, rzeczywiście są tam też elementy funkowe i zatytułowany jest Trickle Down. Fat Freddy's Drop.

Tutaj na chwilkę wrócimy do dwóch członków zespołu Wolfpack, którego piosenkę prezentowaliśmy wcześniej. Otóż dwóch artystów tworzących zespół Wolfpack, czyli gitarzysta i basista, są artystami tak płodnymi, że sama przestrzeń twórcza w zespole Wolfpack zupełnie im nie wystarcza i dlatego mają jeszcze całe mnóstwo innych projektów, a jednym z tych projektów jest również funkujący zespół, który nazywa się The Fearless Flyers. I tutaj, żeby nie przedłużać, puścimy dwa kawałki po kolei. Te piosenki to Ace of Aces oraz Nate Smith is the Ace of Aces.

A ja teraz po raz kolejny już w naszej audycji przywołuję zespół Krangbin, bo już grali u nas. I tym razem ich dość świeży utwór sprzed 3 miesięcy, który dla odmiany jest w języku hiszpańskim. I zatytułowany jest Pelota. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Krangbin.

0: Szczerze mówiąc, nie mogę się nadziwić, jak w trio można stworzyć tak fantastyczne i szerokie brzmienie. Nie sądzisz?
1: Tak, ja po prostu nie wiem, oni mają tak charakterystyczne brzmienie, że kiedy słyszy się jakiś ich utwór, to nieważne, czy on byłby zaśpiewany po angielsku, chińsku, czy japońsku, to i tak wiadomo, że to Krungbin.
0: A de facto współpracują z wokalistami różnych narodowości, śpiewających w różnych językach. Nie bylibyśmy sobą, gdyby w naszej audycji nie pojawiła się jakaś piosenka, która znalazła się w ścieżce dźwiękowej do jakiegoś filmu. Na samym końcu chcielibyśmy zaprezentować Państwu piosenkę Rickiego Fante zatytułowaną Shine, która znalazła się w jakim filmie?
1: W filmie animowanym Roboty. Bardzo polecam, chociaż jest to film animowany, na pewno Państwa serdecznie rozbawi. Ten utwór ma bardzo słoneczny przekaz. Jak zwykle wysyłamy Państwu dużo słońca i zapraszamy na kolejny Barszcz Sosnowskiego w piątek o 11 lub na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
0: Ogromnie dziękujemy Państwu za obecność. Muzykę prezentowali dla Państwa
1: Górecka
0: oraz Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa. Tak jest, to jest odpowiednia pora na bielszy odcień bluesa, czyli audycję Radia Baobab, którą wymyślił i prowadzi Jan Chojnacki. To ja witam bardzo słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów. Program dzisiejszej audycji powstał w mojej głowie, a także troszkę w sercu, ponieważ czuję ogromną sympatię, czy wręcz nawet może uczucie bardziej zaawansowane do brzmienia gitary. Gitary, zwłaszcza tej, która gra bluesa. No więc dzisiaj będzie o gitarze grającej bluesa, ale takiej, która wydawałoby się powinna być uzupełniana ludzkim głosem, no bo jest takie dosyć ogólne wrażenie, że prawdziwy gitarzysta bluesowy powinien śpiewać. No ale ja uważam, że on powinien śpiewać wtedy, kiedy potrafi śpiewać, kiedy ma właściwie ustawiony głos i kiedy ten głos współgra tak naprawdę z gitarą. Znaczna część bluesowych gitarzystów to są jednocześnie bluesowi wokaliści, ale zdarzają się też tacy, którzy będąc fantastycznymi gitarzystami nie są jednocześnie równie wspaniałymi wokalistami. I nimi zajmę się kiedy indziej, a w tej audycji chciałbym przypomnieć tych wspaniałych gitarzystów, którzy mając świadomość, że nie są specjalnymi wokalistami, nie zabierają się do śpiewania i do nagrywania swoich popisów gitarowych, którym towarzyszy ich głos. Zacznijmy jednak od nagrania, w którym i gitara, i głos są na właściwych miejscach, ale zaczynam od tego nagrania dlatego, że jest to pierwsze nagranie tego gitarzysty z jego głosem. Mówię o Ericu Claptonie, który na pierwszej płycie z Blues Breakers zaśpiewał wreszcie i to zaśpiewał tylko dzięki temu, jak przekazują źródła, a także on sam, że John Mayall, jego ówczesny szef muzyczny, właśnie mu to zasugerował. No i wtedy się zaczęło. Eric Clapton z Johnem Mayallem i The Blues Breakers, Rambling on My Mind.

Nie śpiewał, zaczął śpiewać dzięki Majalowi, no i tak to się potoczyło. Ale teraz przechodzę do tych gitarzystów, którzy albo nigdy nie zaśpiewali, albo zaśpiewali i to rzadko, i w zasadzie wolą się nie popisywać swoim wokalnym potencjałem. Taka najbardziej historyczna postać, która przyszła mi do głowy, to Django Reinhardt, fantastyczny gitarzysta, któremu świat gitary i jazzowej, i bluesowej zawdzięcza bardzo wiele. Django rozkołysał świat muzyki z brzmieniem swojej gitary, a także niezwykłym frazowaniem, które później było źródłem inspiracji dla setek, a może i setek tysięcy adeptów sztuki gitarowej. Przypomnijmy Django Reinhardta w jednym z najbardziej zasłużonych utworów bluesowych w historii, czyli w kompozycji W.C. Handy'ego St. Louis Blues.

Współczesnym spadkobiercą tradycji Django Reinhardta jest świetny gitarzysta Tommy Emmanuel, grający i nagrywający no, prawie wyłącznie z gitarą akustyczną. I to jest ten zawodnik, który właśnie nie wiem, czy nie ma śmiałości, czy też po prostu właśnie ma odpowiedni stosunek krytyczny do swoich umiejętności wokalnych, który wyłącznie nagrywa utwory instrumentalne. To znaczy zdarza się, że są to utwory z wokalem, ale ten wokal należy wówczas do innego artysty. Tommy Emmanuel wielokrotnie w swoim repertuarze pomieszczał utwory z kręgu twórczości Django Reinhardta i właśnie takim też teraz nam się zaprezentuje. Djangology, Tommy Emmanuel.

Sięgniemy teraz raz jeszcze do tradycji gitarowej Eryka Claptona, do roku 1970, kiedy to spotkał się z Duane'em Allmanem, dziś uważanym za jednego z najwybitniejszych gitarzystów w stylu slide. Czy podczas spotkań Eryka z Duane'em rozmawiali oni również o sztuce wokalnej i czy Clapton zachęcał Duane'a do śpiewania? Tego nie wiem. Wiem, że Duane Allman na początku swojej kariery trochę śpiewał i istnieją także nagrania jego wokalnych poczynań. Nie brzmią one specjalnie atrakcyjne i myślę, że w porównaniu z tym tembrem głosu i tym świetnym frazowaniem wokalnym, jakim dysponował jego brat Greg, no Duane uznał, że nie warto się ścigać i raczej nie będzie śpiewał. No i mimo, że tak krótko trwała jego kariera, to do dziś brzmienie jego gitary jest dla wielu współczesnych niedoścignionym wzorcem. Posłuchajmy duetu Claptona z Duane'em Allmanem, Mean Old World. Oczywiście śpiewa Eric Clapton.

Carlos Santana wprawdzie parokrotnie nagrał swój głos z towarzyszeniem swojej gitary, ale uważany jest za jednego z tych gitarzystów, którzy jednak wolą śpiewać wyłącznie swoją gitarą. Chociaż, i tutaj znowu nawiązuję do Claptona, w 2019 roku podczas jakiegoś spotkania, kiedy obaj muzycy rozmawiali swoimi gitarami przed publicznością, podobno Clapton bardzo, bardzo namawiał Santanę do tego, żeby ten wreszcie przemógł się i nawiązał do tej tradycji gitarzysty śpiewającego. Podobno nawet, mówię podobno, bo nie znalazłem nigdzie oficjalnego potwierdzenia, Santana zabierał się, czy nadal zabiera się za płytę, która dałaby dowód temu, że nie tylko potrafi świetnie grać na gitarze, ale także towarzyszyć tej gitarze swoim własnym głosem. To nagranie jednak będzie świadectwem jego maestrii instrumentalnej, a głosu użyczy mu, czy raczej może inaczej, swojej maestrii instrumentalnej użyczył on w tym nagraniu głosowi Johna Lee Hookera, The Healer.

Czy zdarzył się tak naprawdę gitarzysta, który nigdy nie próbował zaśpiewać wraz ze swoją gitarą? No myślę, że nie, że to jest silniejsze od świadomości słabości swojego aparatu wokalnego. Poza tym wtedy, kiedy artysta ćwiczy, myślę, że w sposób dosyć naturalny może od czasu do czasu sobie dośpiewywać coś własnym głosem. Do takich artystów należy Jeff Beck, który generalnie jest uważany wyłącznie za instrumentalistę, ale zdarzały mu się popisy wokalne. Jeden uważam za wręcz bardzo, bardzo dobry. I to jest nagranie z wczesnego okresu, kiedy Jeff Beck był członkiem grupy The Yardbirds, a utwór nosi tytuł The Nez Are Blue.

The Nezzar Blue pozostało jako nagranie w mojej świadomości takim najbardziej popisowym, wokalnym numerem Jeffa Becka, a w dalszej swojej twórczości korzystał jednak z przyjaznych usług innych wokalistów. Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym, zwłaszcza w tym wczesnym okresie twórczości Jeffa Becka z lat 60. i 70., był okres jego współpracy z Rodem Stewartem. I oto Jeff Beck Group z Rodem Stewartem jako wokalistą w nagraniu Blues Deluxe.

Skoro już wspomnieliśmy zespół The Yardbirds, to trzeba teraz przejść do kolejnego gitarzysty, który tak naprawdę kończył ten wspaniały gwiazdorski okres zespołu The Yardbirds, czyli mówię o Jimmy Page'u. Jimmy też od czasu do czasu daje znać, że jednak ma głos i że coś tam dośpiewuje czasami w chórkach. Jest także kilka nagrań jego solowych, no ale oczywiście przy Robercie Plancie, mówię o tym okresie jego współpracy z Led Zeppelin, no nie miał szans i myślę, że nie o to mu też chodziło. Jest po prostu fantastycznym gitarzystą i to mu wystarcza. Do uzupełniania tych miejsc, w którym gitara nie jest w stanie już wszystkiego wypowiedzieć, miał zawsze gotowego przyjaciela, Roberta Planta. Z bogatego dorobku tych dwóch, a w zasadzie tych czterech, wybrałem Traveling Riverside Blues. Ale nie będzie to ta wersja, którą znamy z katalogowych płyt Led Zeppelin, tylko bogatego archiwum BBC, czyli Led Zeppelin i BBC Sessions. Traveling Riverside Blues.

No oczywiście nie może w tym zestawie nieśpiewających gitarzystów zabraknąć jednego z największych współczesnych wirtuozów blues rockowej czy rock bluesowej gitary, czyli Derka Trucksa. Nawet wtedy, kiedy tylko on własnym imieniem i nazwiskiem firmował swój zespół, czyli wtedy, kiedy jego zespół nazywał się The Derek Trucks Band, korzystał z usług innych wokalistów. Ja wybrałem coś z 1998 roku, czyli z albumu Out of the Madness, nagranie, w którym wokalnie towarzyszy Derkowi Trucksowi jego starszy kolega Warren Haynes i w ich wykonaniu tradycyjne 44 Blues.

Wśród gitarzystów, którzy uważani są za istotnych w rozwoju gitarowego współczesnego elektrycznego języka, jest oczywiście też Steve Cropper. Nie tylko gitarzysta, także kompozytor, producent, aranżer, no bardzo wszechstronna jednostka, której i blues, i soul zawdzięcza wiele wspaniałych nagrań. Są też i solowe nagrania Steve'a Croppera, no i na szczęście, jak sądzę, są to nagrania jednak świadczące o jego maestrii instrumentalnej. Z dosyć współczesnego okresu twórczości Steve'a Croppera, czyli z 2011 roku, pochodzi album, który zadedykował Steve Cropper historycznemu i szerzej u nas nieznanemu zespołowi The Five Royals, których z kolei sam Cropper uważał za swoją wczesną inspirację. Na tym albumie znalazł się utwór zatytułowany Help Me Somebody, w którym pięknie śpiewa bluesowo gitara Steve'a Croppera.

Larry Carlton może nie należy do tych najbardziej znanych gitarzystów bluesowych, niemniej jednak to jest postać, która przewijała się przez kilkadziesięcioleci, mam nadzieję przewijać się będzie jeszcze nadal, w twórczości innych artystów. Towarzyszył on swoją gitarą nie tylko bluesmenom, także artystom związanym z muzyką popularną, jak chociażby Paul Anka. Ale Larry Carlton nagrywa też własne płyty i to są albumy w dużej mierze wypełnione bluesowym śpiewaniem jego gitary. Posłuchajmy, jak pięknie rozmawia gitara Larry'ego Carltona z gitarą B.B. Kinga. Utwór nosi tytuł Blues for TJ.

Na koniec tego krótkiego przeglądu dokonań gitarzystów, którzy albo nie chcą, albo nie mogą, albo nie lubią śpiewać, wybrałem utwór dwóch gigantów gitary, z których jeden śpiewał kiedyś na początku, potem tylko od czasu do czasu dawał znać, że też ma głos, i drugi, który w zasadzie odkąd tylko zaczął być znany w świecie gitarowym, grał i śpiewał. I niektórzy twierdzą, że ten jego śpiew to jest bardziej melodeklamacja, ale melodeklamacja też może być bardzo związana z pulsem instrumentalnym. Mówię o duecie Chet Atkins i Mark Knopfler. Ich wspólny album zatytułowany Neck and Neck należy do grona najbardziej ulubionych moich płyt. Stąd wracam często do ich wspólnych nagrań, a na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Chet i Mark wykonają I'll See You in My Dreams. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie historyczny bielszy odcień bluesa. I historyczny w tym sensie, że zajmiemy się w nim dosyć zamierzchłą historią naszej ukochanej około bluesowej muzyki. To będzie opowieść głównie muzyczna, bo w audycji znajdą się bardzo długie nagrania, a to dlatego, że będą to nagrania koncertowe związane z jednym konkretnym, bardzo historycznym miejscem. Być może, że ta audycja stanie się początkiem pewnego cyklu, bowiem myślę, że warto przypomnieć sobie znakomite muzyczne zjawiska i wydarzenia, które miały miejsce w dwóch salach koncertowych amerykańskich, słynnych na przełomie lat 60. i 70. A mówię o Fillmore East i Fillmore West, czyli miejscach, w których znani ówcześni artyści koncertowali na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Oboma tymi miejscami zawiadywał bardzo aktywny, świetnie zorganizowany promotor Bill Graham, któremu też pewnie kiedyś trzeba będzie poświęcić oddzielną audycję. Ale w tej audycji zajmiemy się Fillmore East, czyli miejscem, które jest uwiecznione na planie Nowego Jorku pod adresem 105 Second Avenue na Lower East Side w Nowym Jorku. To wszystko jest na Manhattanie. Miejsce, z którego dzisiaj będziemy słuchać nagrań, istnieje nadal, ale nie ma nic wspólnego z muzyką. Dziś jest tam po prostu bank. Jak to się wszystko zaczęło, o tym za chwilę. Ale zacznijmy od najsłynniejszego, moim zdaniem, nagrania, które powstało właśnie w tym miejscu. A było to w marcu 1970 roku. Tam właśnie rozpoczynali swoją serię koncertów The Allman Brothers Band.

Album At Fillmore East grupy The Allman Brothers Band jest traktowany przez fanów muzyki jako jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii. Jest to płyta dokumentująca rozpoczęcie nowego rozdziału w historii muzyki amerykańskiej, bo taki właśnie rozdział rozpoczęli wówczas muzycy z grupy The Allman Brothers Band. Zresztą to był zespół, który chyba najczęściej koncertował w Fillmore East. Prawdopodobnie tych koncertów w okresie od marca 70 roku do 27 czerwca 71 roku było ponad 50. Niektórzy twierdzili wręcz, że The Allman Brothers Band są tak zwanym house band w tym miejscu. Zresztą był to ulubiony zespół Billa Grahama, czyli organizatora tych koncertów. Fillmore East nie istniało długo, bo jako sala koncertowa funkcjonował ten lokal od 8 marca 1968 roku aż do 27 czerwca 1971 roku. Wśród wykonawców byli nie tylko oczywiście ci, którzy grali muzykę około bluesową, ale było wśród nich wielu innych znakomitości tego czasu. Jak już sygnalizowałem, my zajmiemy się tymi, którzy będą nas troszkę kołysali zgodnie z bluesową zasadą. 13 grudnia 1968 roku zagościli w Fillmore East Al Kooper i Mike Bloomfield. Oczywiście z towarzyszeniem sekcji, która umożliwiała im pełne brzmienie. Dopiero wiele lat po tym koncercie, po owym grudniowym koncercie z 1968 roku, ukazał się album, który dokumentował to wydarzenie, a to dlatego, że taśmy oryginalne gdzieś się zapodziały i dopiero w 2003 roku udostępniono je słuchaczom. I słuchaczkom oczywiście. Poza wiodącymi tę sesję koncertową Alem Cooperem i Mike'em Bloomfieldem na estradzie pojawił się na

13 grudnia 1968 roku, Fillmore East, koncert firmowany przez Ala Coopera i Mike'a Bloomfielda, którzy zaprosili na jeden numer, właśnie na ową kompozycję B.B. Kinga It's My Own Fault, Johnny'ego Wintera. Johnny zresztą występował już potem ze swoim własnym zespołem parokrotnie w Fillmore East, ale myślę, że to nagranie jest na tyle atrakcyjne, że wystarczy do zdokumentowania udziału Coopera, Bloomfielda i właśnie Wintera w koncertach organizowanych przez Billa Graham'a w Fillmore East. W lutym 1969 roku w Fillmore East wystąpiła Janis Joplin. Oto piękna koncertowa wersja Ball and Chain.

Mówiłem wcześniej, że uważam, że album The Allman Brothers Band and Fillmore East jest chyba najważniejszym albumem koncertowym z kręgu tej muzyki, którą poważam, ale myślę, że podobne znaczenie ma również kolejna płyta, z której fragment za chwileczkę przypomnę, mianowicie The Turning Point Johna Mayela, album, który też poniekąd zmienił oblicze muzyki przełomu lat 60. i 70., bowiem był to jeden z pierwszych albumów koncertowych, w którym muzyka około bluesowa czy około rockowa została zaprezentowana bez udziału perkusisty. Oto John Mayall z koncertu Fillmore East 12 lipca 1969 roku. I'm gonna fight for you, JB.

Ten hymn poświęcony J.B. Lenoirowi John Mayall zaśpiewał i zagrał z przyjaciółmi 12 lipca 1969 roku w Fillmore East. Nie mogę również pominąć udziału Erika Claptona w koncertach w tym zacnym miejscu. Nie udało się zarejestrować występu, w którym Eric Clapton firmowałby to przedsięwzięcie własnym imieniem i nazwiskiem, bo też był to czas, kiedy występował z kolegami jako Derek and the Dominoes. I właśnie tę formację teraz zaprezentujemy w utworze Key to the Highway. To koncert Claptona i jego The Dominoes z 1971 roku.

0: W marcu 1971 roku Joe Cocker ze swoimi Mad Dog and Englishman zagrał kilka koncertów w Fillmore East. Proszę posłuchać, jak licznie zgromadzona tam publiczność, bo w Fillmore East mogło zasiąść ponad 2,5 tysiąca widzów, zareagowała na Let's Go Get Stoned w wykonaniu Joe Cockera i towarzyszących mu muzyków.
1: So a request from Bobby Keys. Fine young man, isn't he? Let's get stoned.

0: Kisza.
1: Pierwszą część przeglądu nagrań z Fillmore East z przełomu lat 60. i 70. zakończymy jeszcze jednym nagraniem The Allman Brothers Band, którzy uczestniczyli w jednym z ostatnich koncertów, który odbył się właśnie w tym miejscu. To było 27 czerwca 1971 roku. One Way Out, The Allman Brothers Band. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to był sygnał podstawowy bielszego odcienia bluesa, a teraz będzie kolejny sygnał, który powtarza się w tym radiu i w tych audycjach od czasu do czasu, ale to jest już sygnał, który przeznaczony jest dla wybranych patronów, patronek, słuchaczek i słuchaczy.

Fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona. Patronem, dla którego zagraliśmy fanfary, jest pan Andrzej Marchewicz, nasz niezawodny słuchacz i patron, który objawiał się już chyba na tej antenie poprzednio, no a teraz postanowił ponownie przedstawić swoją propozycję zestawu nagrań do audycji. Zacznę od przytoczenia inwokacji listu pana Andrzeja, tak żebyśmy od razu mieli świadomość, w jakiej atmosferze będziemy się obracać przez najbliższe 60 minut. Oto co pisze pan Andrzej Marchewicz. Będą to moje wspomnienia, w których chciałbym przedstawić początki mojej fascynacji bluesem, a były to lata 60. ubiegłego wieku. Pomocni mi w tym byli moi wujkowie, Janusz i Rysiek, którzy byli w moim wieku. To na poddaszu ich domku w Szczecinie, Gumnicach, słuchaliśmy z wypiekami na twarzy coraz to innych wykonawców. A ponieważ był to Szczecin, to dotarcie do nowych płyt nie było trudne, bo byli marynarze. Tu zaczęliśmy słuchać i kochać Mejela i wszystkich, którzy u niego grali. Clapton, Green, a także Hendrix i Fleetwood Mac. Ale nie o nich chciałem opowiedzieć w tej audycji, bo chciałbym tu wspomnieć o innych moich bohaterach. I tak pisze pan Andrzej Marchewicz, nasz patron i autor zestawu muzycznego tej audycji. I dalej pisze pan Andrzej, i tu już będziemy powoli przechodzić do nagrań. Chronologii tu nie będzie, ale ponieważ to Szczecin, to tu na koncercie Billego Kramera i jego Dakotas usłyszałem grupę The Artwoods. No i to było to. Down in the Valley. Down!

Down in the Valley koncertowo usłyszeliśmy, mówię my, bo podobnie jak pan Andrzej, byłem na koncercie Billy'ego J. Kramera and the Dakotas i The Artwoods, tyle tylko, że w Warszawie. I był to rok 1966. Zresztą cały ten zestaw jest w zasadzie takim zestawem pokoleniowym z mojej półki, bo w zasadzie każde nagranie, które zaproponował pan Andrzej, mógłbym umieścić na swojej wspomnieniowej liście z lat 60. No dobrze, ale wracajmy do muzyki. Bo kolejnym zespołem, który zainteresował nas, czyli pana Andrzeja i jego wujków Janusza i Ryśka, był zespół Savoy Brown. Z albumu Rose Sienna posłuchamy utworu A Hard Way to Go.

Najbardziej oczywistym i takim wydaje się właśnie pokoleniowym źródłem informacji na temat nowości muzycznych ze świata był w latach 70. przekaz radiowy, a konkretnie Radio Luxembourg. No i właśnie pan Andrzej, słuchając Radia Luxemburg, jak się u nas mówiło, natrafiał na kolejne zespoły. Jednym z nich, i tu pan Andrzej pisze, był Spencer Davis Group. To był dla mnie szok. I nie tylko było wykonanie Georgia on My Mind przez Steve'a Winwooda. A jakież zdziwienie było, gdy okazało się, że śpiewa biały. Ja dodam jeszcze od siebie, że nie dość, że biały, to jeszcze zdziwienie wywoływał fakt, że był to 19-letni wówczas młodzieniec.

Spencer Davis Group ze Steve'em Winwoodem i ich wykonanie Georgie, a teraz przenosimy się na drugi brzeg Atlantyku i jak pisze pan Andrzej Marchewicz, będzie to muzyka grupy Can't Heat. Amerykański zespół blues-rockowy grający bardzo ciekawą muzykę. Kompozycja Boba Hyta i Ala Wilsona zatytułowana The Road Song.

0: Teraz będzie ciekawostka swojego rodzaju, bo jak pisze pan Andrzej, jak dotarłem do kolejnego zespołu, nie pamiętam, ale do dzisiaj słucham ich utworów. To zespół Shadows of Night, a wszystko to zaczęło się od płyty Gloria. Rzeczywiście Gloria to był tytuł pierwszego albumu grupy Shadows of Night, chicagowskiego zespołu, który no, w tym pierwszym okresie swojej działalności w zasadzie opierał swój repertuar wyłącznie na tak zwanych coverach, chociaż wówczas nie mówiło się covery, tylko standardy na przykład. No i już takim rosnącym standardem była właśnie Gloria Vana Morrisona, a ta płyta grupy Shadows of Night, zawierająca 11 nagrań, to same covery, poza jednym wyjątkiem, czyli własną ich piosenką, a tak to były tam i I Got My Mojo Working, i Boom Boom, i Hoochie Coochie, I Just Wanna Make Love to You, no i znalazła się też Gloria Vana Morrisona. Shadows of Night.
1: Like tape.

i pozostajemy w latach 60. Nights in White Satin grupy Moody Blues. Kiedy ten utwór po raz pierwszy został wydany na singlu w 67 roku, no, stał się przebojem, ale dosyć umiarkowanym. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy to 5 lat później w Stanach ukazało się Nights in White Satin ponownie na singlu, no i wtedy pierwsze miejsce na liście Cashboxu, drugie miejsce na liście Billboardu, pierwsze miejsce w Kanadzie, także na wszystkich kontynentach praktycznie jakieś wysokie miejsca na liście przebojów, no i powrót do Wielkiej Brytanii, gdzie też w pierwszej dziesiątce przebojów znalazło się Nights in White Satin. Posłuchajmy, bo to jest piękna piosenka.

I znowu wracamy do Ameryki. Pan Andrzej pisze: o Johnnym Winterze dowiedziałem się od samego Micka Jaggera, który w jednym z wywiadów wspominał o nim jako o wschodzącej gwieździe bluesa. No, no, to musiało być rzeczywiście dosyć dawno, skoro wtedy Johnny Winter był wschodzącą gwiazdą bluesa, a pan Andrzej zaproponował utwór Memory Pain, który znalazł się na albumie Second Winter, rok 1969.

Przypominam, że słuchamy wyboru muzycznego naszego patrona, pana Andrzeja Marchewicza, który tym razem sięgnął po brytyjski zespół The Pretty Things i po utwór She Says Good Morning. To było nagranie pochodzące z czwartej już płyty Pretty Things z 1968 roku. Album nosił tytuł S.F. Sorrow. To była pierwsza, jak się dzisiaj ich określa, rock opera w światowej fonografii. Potem zresztą powtarzana wielokrotnie, nawet i w XXI wieku, przypominana przez tych, którzy pozostali w zespole Pretty Things w różnych znakomitych konfiguracjach. No ale my słuchamy wersji oryginalnej z 1968 roku.

Pan Andrzej sięgnął także do korzeni tej muzyki, której słuchamy w pierwszym odcieniu bluesa, i pisze, że nie mogło zabraknąć w tym towarzystwie ojca brytyjskiego bluesa, czyli Alexisa Cornera. I z repertuaru Alexisa Cornera zaproponował pan Andrzej znane bardzo i, jak to mówią, lubiane nagranie One Scotch, One Bourbon, One Beer. Alexis Corner, Peter Thorup i Snape.

Bardzo dużo słuchaliśmy także utworów zespołu Ten Years After, pisze pan Andrzej w swoim liście. I'm going home. Do dziś to kontynuuje. W tym czasie o Alvinie mówiono najszybsza gitara świata. Ja wybrałem niezbyt może oryginalnie tę wersję I'm going home, która też w moim sentymencie pozostaje jako najważniejsza, czyli wersja I'm going home z festiwalu Woodstock.

0: 10 years after. Please, a warm thank you for 10 years after.
1: Na początku swojego listu, który przytoczyłem wcześniej, pan Andrzej się zastrzegł, że nie będzie tutaj Meyela i jego nagrań, ale w pewnym momencie, jak widzę, doszedł do wniosku, że jednak przypomni swojego ulubionego guru Johna Meyela. I pan Andrzej pisze dalej: tu chciałbym zaprezentować jeden z utworów, który cały czas mam w głowie i w sercu. The Supernatural z płyty A Hard Road z fenomenalną gitarą Petera Greena.

Okazało się też, że jako aktywny nastolatek w ówczesnej polskiej rzeczywistości pan Andrzej słuchał także muzyki rodzimej. Czyli proponuje coś z polskich nagrań. Wspaniale wspomina pan Andrzej pierwszy koncert zespołu Breakout, kiedy to po powrocie z Holandii i zmianie nie tylko nazwy z Blackout na Breakout, w szczecińskiej Kaskadzie z Mirą, Muzolfem, Hajdaszem i Dłutowskim wykonali Na drugim brzegu tęczy. Ale ja tutaj zrobiłem trochę odstępstwo od propozycji pana Andrzeja i zaproponuję Na drugim brzegu tęczy w chyba prawie że nieznanym nagraniu zespołu Breakout, bo był to koncert, który został zrealizowany w 1994 roku na Przymyśliwieckiej. Jeden z nielicznych już w tym czasie, kiedy Tadeusz Nalepa występował pod własnym nazwiskiem, a tym razem zdecydował się przyjechać do Trójki i wystąpić jako Breakout z Mirą Kubasińską. Na drugim brzegu tęczy, rok 1994.

0: Dziękuję bardzo.
1: Kolejnym wspomnieniem związanym z polskim rynkiem muzycznym lat 60. jest zespół Romuald i Roman. Bardzo mile wspominam, pisze pan Andrzej, właśnie tę formację, Romuald and Roman. Zwłaszcza, że jednym z nich spotkałem się w wojsku. A jako utwór, który najbardziej mu utkwił, zaproponował nagranie zatytułowane Bobas. Romuald and Roman.

No i na zakończenie pan Andrzej proponuje jeszcze coś z repertuaru niebiesko-czarnych, czyli utwór zatytułowany Przyszedł do mnie blues z albumu Mamy dla was kwiaty. I kończy pan Andrzej swój list takim oto oświadczeniem. To są wszystko moje autentyczne wspomnienia. Większość z tych nagrań mam na winylach. No i pozdrawia pan Andrzej serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchaczy Radia Baobab i Bielszego Odcienia Bluesa. Ja też pozdrawiam. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody!
2: Bielszy odcień bluesa.
0: Tego wydania bielszego odcienia bluesa najlepiej słuchać pod koniec marca. Każdego roku pod koniec marca, bo też pod koniec marca, a konkretnie 30 marca, to jest dzień urodzin Erika Claptona, niejako patrona naszego cyklu. I tak się historycznie ułożyło, że w różnych moich przedsięwzięciach antenowych, wtedy, kiedy zbliża się koniec marca, robię audycje związane z muzyką Erika Claptona. Ten przypadek jest o tyle nietypowy, że postanowiłem wybrać się wspólnie z Państwem na koncert Erika Claptona, ale taki, który nie mógł się wydarzyć w realu, bo będzie to koncert, w którym zaprezentuje się on poprzez lata i poprzez przestrzenie geograficzne. Czyli krótko rzecz biorąc, zaczerpnąłem z mojej kolekcji 5 nagrań. To będą rozbudowane zazwyczaj nagrania, ponad 10-minutowe. 5 nagrań, w których Clapton prezentuje swoją przede wszystkim bluesową duszę. Ponieważ zazwyczaj koncerty Eryka Claptona odbywają się bez udziału zewnętrznego konferansjera, no więc i tym razem tak będzie, a ja ograniczę się tylko do zapowiedzi wstępnej, w której dostarczę Państwu podstawowych informacji na temat miejsca i czasu powstania konkretnego nagrania. A zaczynamy od wiązanki dwóch słynnych bluesów, czyli Going Down Slow i Rambling on My Mind. Jimmy Oden i Robert Johnson są kolejno autorami tych utworów. I w tym celu przeniesiemy się do 11 lutego 1978 roku do Civic Auditorium Santa Monica w Kalifornii, kiedy to Eric Clapton wspólnie ze swoim zespołem w składzie George Terry gitara, Dick Sims instrument

klawiszowe, Carl Riedel bass, Jimmy Oldacker drums i Marcy Levy chórki i harmonika ustna, prezentował zestaw w dużej mierze oparty na repertuarze tradycyjno-bluesowym. Z Kalifornii przeniesiemy się do matecznika Ricka Claptona, czyli do Royal Albert Hall w Londynie, i będzie to rok 1990, w którym to roku tradycyjnie w maju Eric Clapton zaprezentował się w towarzystwie swoich przyjaciół, a ja z tego bogatego zbioru wybrałem utwór zatytułowany Reconsider Baby, w którym Claptonowi wokalnie, a także gitarowo towarzyszy Robert Cray. Z lat 90. przenosimy się już do 21. stulecia, do roku 2007. Oto w San Diego w Kalifornii odbywa się koncert, w którym uczestniczy przyjaciel Claptona, J.J. Cale, ale ze względu na bardzo taki tradycyjnie bluesowy charakter mojego wirtualnego koncertu, z tej właśnie okazji wybrałem utwór zatytułowany Little Queen of Spades, czyli ponownie kompozycja Roberta Johnsona. Ten koncert odbył się 15 marca 2007 roku w Hi-Pay One Center w San Diego w Kalifornii. Zbliżamy się do współczesności. Rok 2009, słynna sala Madison Square Garden w Nowym Jorku, koncert firmowany wspólnie przez Erica Claptona i Steve'a Winwooda. Do tych dwóch słynnych nazwisk dołączymy też nazwisko kompozytora tego utworu, czyli Jimiego Hendrixa, bo oto Clapton z Winwoodem zaprezentują się w Voodoo Child. Ten wirtualny koncert Claptona poprzez lata i kontynenty zamknie utwór zatytułowany Just a Closer Walk with Thee. To jest taki tradycyjny, dosyć blues zaczerpnięty z tradycji gospelowej. Ten koncert i to nagranie firmują Wynton Marsalis i Eric Clapton, ale w tym jeszcze nagraniu dołączy do nich w roli wokalisty Taj Mahal. Panie i panowie, zapraszam państwa na wirtualny, niezwykły koncert Erica Claptona. Sam blues i blues.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, Jan Chojnacki. Bielszy odcień bluesa numer 551. Pytają Państwo czasami, dlaczego taka dziwna numeracja tych naszych audycji, skoro wielokrotnie już informowałem, że Bielszy odcień bluesa w 2020 roku kończy 45 lat. No więc czysta arytmetyka wskazywałaby, że jeżeli audycja jest co tydzień, to należałoby przypuszczać, że to jest mniej więcej 2280 audycja, czy coś w tym rodzaju. No ale po pierwsze, nie co tydzień, niestety, przez te 45 lat udało się nam istnieć na antenie, a po drugie, jakoś przez pierwszych kilkanaście, czy może nawet 20 z okładem lat, nie przychodziło mi w ogóle do głowy, żeby coś numerować, prowadzić jakąś statystykę, jakąś księgowość w tej sprawie. No i dopiero wtedy, kiedy się okazało, że Bielszy odcień bluesa ma szansę na długo powrócić do świadomości, oczywiście do świadomości wówczas jeszcze słuchaczy trójki, zacząłem te audycje numerować. No więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby bardzo jakoś precyzyjnie sobie to wszystko obliczyć, to cofając się od dziś, czyli tę audycję emitujemy po raz pierwszy 21 maja 2020 roku, więc cofając się, można uzyskać moment, w którym po raz pierwszy zacząłem Bielszemu odcieniowi bluesa nadawać numerek. Ale czy my żyjemy numerkami? Przecież nie. Żyjemy bluesem, bo blues jest czymś, co nas ożywia. The blues is driving me. Lucky Peters.

The blues is driving me. Blues mnie napędza. Gdybyż tylko blues napędzał Luckiego Petersona, to z pewnością ta wiadomość przyszłaby znacznie, znacznie później. A tymczasem 17 maja 2020 roku dowiedzieliśmy się, że Lucky Peterson nie żyje, że zmarł dosyć nagle w Dallas w stanie Texas. Oczywiście ten blues i muzyka napędzały go bardzo, ale niestety też z doświadczenia bezpośredniego wiem, że napędzały go także inne elementy tak nieszczęśliwie popularne wśród twórców wszelkiego rodzaju. I myślę, że organizm Luckiego Petersona, choć nie mam tutaj żadnego oficjalnego potwierdzenia, mógł także ponieść ogromny uszczerbek w związku z nadużywaniem pewnych elementów niedozwolonych dla każdego organizmu. A jeszcze nie tak dawno, bo pod koniec ubiegłego roku Lucky Peterson z okazji 50-lecia swojej działalności muzycznej nagrał album zatytułowany 50 Just Warming Up. I na tej płycie znalazł się utwór, w którym informował świat, że dba o siebie. Taking care of mine. Lucky Peterson.

Taking Care of Mine. Nagranie z albumu z okazji 50-lecia działalności muzycznej. Albumu, który Lucky Peterson zrealizował i wydał w 2019 roku. Te 50 lat to półwiecze bardzo przesączone wszelkiego rodzaju doświadczeniami muzycznymi i pozamuzycznymi. Ci z Państwa, którzy nie znają biografii Luckiego Petersona, mogą być zdziwieni, że 55-letni mężczyzna ma za sobą 50 lat kariery. Otóż nic w tym dziwnego, bo pierwszą swoją płytę w zasadzie, bo to był album, Lucky Peterson nagrał, kiedy miał 5 lat. No więc 50 lat działalności w tym świetle to sprawa oczywista. Do tych 50 lat z muzyką Lucky Peterson odniósł się bezpośrednio na wspomnianym już albumie, tytułując to nagranie po prostu 50 Years, 50 lat.

0: ever celebrate 50 years.
1: Ten dynamizm, energia promieniowały wręcz z estrady, na której Lucky Peterson grał i śpiewał. Mieliśmy możliwość, my, bluesfani, kilkakrotnie uczestniczyć w misterium muzyki Luckiego Petersona i za każdym razem wywoływało to fantastyczne wrażenie. Ale nie tylko ten niesłychany dynamizm i gęstość muzyki Luckiego Petersona porywała słuchaczy. On w swojej wszechstronności był także kreatorem zupełnie innych muzycznych światów. Jak chociażby wtedy, kiedy zasiadał za Hammondem i realizował się jako wirtuoz tego instrumentu. W 2017 roku nagrał album zatytułowany Tribute to Jimmy Smith, którym składał hołd swojemu wielkiemu poprzednikowi. Z tego albumu wysłuchamy teraz nagrania Back at the Chicken Shack. Lucky Peterson i jego Hammond.

przyjęło się uważać, że podstawowym instrumentem Luckiego Petersona był właśnie Hammond. Ale zasiadanie przy instrumencie klawiszowym nie daje artyście jednego możliwości wyrażenia wszystkich swoich emocji całą swoją jednostką ludzką. Znacznie bardziej efektywna w tym zakresie jest gitara, z którą artysta może na scenie i wśród publiczności zaistnieć w sposób bardziej, że tak powiem, atrakcyjny wizualnie. I to też wielokrotnie Lucky Peterson wykorzystywał podczas koncertów. Wyznał kiedyś, że wzorcem, który skłonił go do zainteresowania się na poważnie gitarą, był Little Milton, artysta, z którym grał i nagrywał i do którego twórczości też wracał w swoich koncertach i nagraniach, jak chociażby w dosyć często wykonywanym przez Luckiego Petersona utworze Age Ain't Nothing But a Number, czyli o tym, że wiek, no, to tylko numerek. Little Milton był więc dla Luckiego Petersona niejako wzorcowym gitarzystą. Posłuchajmy krótkiej wiązanki trzech nagrań Little Miltona, które może też i nam pomogą lepiej zrozumieć ową fascynację Luckiego Petersona starszym kolegą. Little Milton w trzech nagraniach: Same Old Blues, Let's Boogie Baby i Losing Hand.

Przypomnę, że w Radiu Baobab słuchają Państwo audycji Bielszy odcień bluesa. I teraz zmienimy nieco i nastrój, a także geograficznie przeniesiemy się w inny świat. Choć muzyka pozostaje ta sama, czyli najlepsza tradycja muzykowania w oparciu o korzenie bluesowe. Zachwalałem wielokrotnie w tej audycji i w innych moich wystąpieniach radiowych australijski zespół The Teskey Brothers, który w maju 2020 roku zachwycił mnie ponownie, tym razem płytą koncertową. Jej obszerne fragmenty już prezentowałem w audycji Nowaliki spod Baobabu i obiecałem kontynuować to właśnie w tej audycji i tak to będzie. Dla tych z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, że jest taka okazja, żeby prawie całą płytę móc usłyszeć w jednej audycji, awizuję, że w Nowalikach spod Baobabu płyta w całości, a tutaj u nas w Bielszym odcieniu bluesa jedno nagranie i to takie chyba najatrakcyjniejsze dla poszukiwaczy rzeczy wcześniej niespotykanych. Otóż cała płyta The Teskey Brothers, która nosi tytuł Live at the Forum, a to jest 14 piosenek, to prawie w całości utwory znane już z nagrań studyjnych. Tyle tylko, że teraz zaprezentowane w formie live. Ale jest też jedno nowe dzieło. Otóż to jest cover, ale nie byle czego, bo kompozycji Johna Lennona Jealous Guy. The Teskey Brothers z Melbourne z koncertu w sali Forum. Jealous Guy.

A teraz, proszę Państwa, debiut w Bielszym odcieniu bluesa. Proszę podnieść rączkę. Kto słyszał o wykonawcy, który nazywa się Will Bernard?

Will Bernard zadebiutował w Pierwszym odcieniu bluesa. Gitarzysta urodzony w Kalifornii, ale na stałe związany z Brooklynem i z tamtejszym środowiskiem około jazzowym. No ale też dawał o sobie znać jako instrumentalista, właśnie jako gitarzysta, przy okazji współpracy na przykład z gigantem perkusji nowoorleańskim Stentonem Moorem, z Charlie Hunterem, czy wreszcie z samym Tomem Waitsem. No ale też prowadził Will Bernard własną działalność nagraniową i właśnie nagrał płytkę zatytułowaną Freelance Subversives. Pytałem, kto słyszał o Willu Bernardzie przed prezentacją tego nagrania. No i sam też tak tę łapkę wyciągałem niezbyt zdecydowanie, bo o Willu Bernardzie dowiedziałem się dosyć przypadkowo, przeglądając w sieci zapowiedzi różnych nowości płytowych. No i w maju 2020 roku właśnie ukazała się nowa płytka Willa Bernarda. I to jest wszystko to, co lubię na tym albumie, bo jest świetna, dobrze osadzona sekcja, jest w tym nagraniu ładnie brzmiący hammondzik, no i przede wszystkim gitara Willa Bernarda. Trochę funku, troszkę bluesa, troszkę rocka, no i oczywiście jazzowej improwizacji. I taka też jest cała płytka Freelance Subversives. Pomyślałem sobie, że skoro ta płyta odpowiada mnie, to będzie i podobała się słuchaczom. No więc jeszcze jedno nagranie Willa Bernarda z albumu Freelance Subversives. Tutaj jeszcze wzbogacił on swoje instrumentarium o dwa bardzo przyjemne zresztą saksofony. Tytuł tego nagrania Raffle, Loteria.

Pozostajemy jeszcze w kręgu takiego fankowatego grania, a to za sprawą, i tutaj uwaga, uwaga, ku naszemu ogromnemu zdziwieniu, za sprawą świetnego pianisty, wprowadzonego niedawno do Boogie Hall of Fame, Kenny'ego Blues Boss Wayne'a. Kenny Blues Boss Wayne to nie tylko pianista boogie, także wokalista, no i teraz okazuje się, że wykracza daleko poza kręgi boogie i blues. Nowy album Kenny'ego ukaże się w czerwcu 2020 roku. Nosi tytuł Go, Just Do It. Oto tytułowe nagranie z tego albumu. Kennemu towarzyszy świetna kanadyjska wokalistka Dawn Tyler Watson.

0: Man, I'm thirsty.
1: Too far from the bar. Za daleko do baru. Tytułowe nagranie z nowego albumu Sugar Ray and the Blue Tones. To granie to kwintesencja takiego boogie shuffle, które grzeje mnie zawsze ogromnie i zmusza do tego, żeby mój sterany latami organizm zaczął żywiej funkcjonować. Tym razem Sugar Ray and the Blue Tones prezentują nagrania wzbogacone dźwiękiem gitary Charlie'ego Betty. Little Charlie Betty niestety odszedł niedługo po nagraniu tej płyty i wygląda na to, że to było jego ostatnie dokonanie fonograficzne. Tym cenniejsze wydaje się być ten album dla wszystkich kolekcjonerów bluesowego elektrycznego grania. Sugar Ray and the Blue Tones, Too Far from the Bar. Ten album będzie cieszył w lecie tego roku, jak sądzę, uszy wszystkich tych, którzy myślą podobnie jak ja, że warto się czasami pokołysać przy bardzo tradycyjnych nutkach. Jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Bluebird Blues i Don't Give No More Than You Can Give. Sugar Ray, The Blue Tones i Little Charlie na gitarze. To był pierwszy odcinek Bluesa przez Radio Baobab, mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. Buongiorno, signore e signori. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Wita państwa serdecznie osamotniony Sosnowski. Górecka ponownie udała się w podróż służbową i zupełnie niespodziewanie jestem ogromnie zaszczycony poprowadzić tę audycję samotnie. Korzystając z okazji, postanowiłem zaproponować Państwu dzisiaj zupełnie, ale to zupełnie niespodziewany temat w związku z ostatnimi wydarzeniami w Polsce. Dużo na antenach różnych stacji radiowych prezentowano utworów polskich, a ja tymczasem chciałem udać się w zupełnie inne rejony. Dlatego też chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować kilka moich ulubionych włoskich piosenek, bo jak niektórzy wiedzą, ale prawdopodobnie większość z Państwa nie wie, że jestem ogromnym fanem kultury włoskiej, zarówno pod względem żywieniowym, ale również pod względem muzycznym. W związku z nieobecnością Góreckiej chciałbym na samym początku zaproponować piosenkę, która zawsze przychodzi mi do głowy, kiedy Góreckiej po prostu nie ma obok mnie. Przed Państwem Adriano Celentano i jego największy chyba przebój, czyli Azzurro.

Jednym z moich ulubionych włoskich wykonawców jest urodzony w 1936 roku Jovanotti, a tak naprawdę Lorenzo Cherubini, którego największa popularność przypadła na połowę lat 90. Wtedy to też ukazał się jego chyba największy przebój, czyli L'ombelico del mondo. To jest taka piosenka, która doskonale opisuje moją wizję idealnego świata, kiedy wszyscy potrafią się spotkać w jednym miejscu i świętować po prostu fakt tego, że na tym świecie są i mogą swoją radość dzielić z innymi. Jovanotti, L'ombelico del mondo.

A teraz jeszcze jeden klasyk muzyki włoskiej, czyli napisany przez Boba Merrilla w 1954 roku przebój zatytułowany Mambo Italiano, tutaj w klasycznej wersji Renato Corazone.

Muzyka włoska to nie tylko przepiękne melodie i piosenki o miłości, ale również muzyka bluesowa. I tutaj chciałbym zaproponować Państwu kilka utworów różnych włoskich wykonawców, mniej i bardziej znanych na całym świecie. Pierwszym z serii tego rodzaju utworów będzie kawałek Jay Sintoniego, urodzonego w 1974 roku gitarzysty i wokalisty. Piosenka The Weight of My Soul pochodzi z wydanego w 2017 roku albumu zatytułowanego Relief.

Kolejnym wykonawcą w kąciku bluesowym dzisiejszej audycji będzie Marco Pandolfi, który od 20 lat obecny jest na scenie muzycznej na całym świecie. Piosenka zatytułowana Up the Line pochodzi z albumu noszącego tytuł No Dog in This House.

Kolejnym bluesowym wykonawcą, którego chciałbym Państwu dzisiaj polecić, jest Emanuel Fizzotti. Aktualnie zamieszkuje w Londynie, ale swoją grę na gitarze studiował w Los Angeles pod koniec lat 80. Potem przeniósł się z powrotem do Europy. Piosenka Hey Baby pochodzi z albumu Man Is Blues.

kolejnym bluesowym wykonawcą, który swoją wiedzę o bluesie poszerzał w Stanach Zjednoczonych, jest urodzony w 1980 roku Luca Giordano. Piosenka, którą chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, zatytułowana jest Jimmy's Blues.

kolejnym bluesowym wykonawcą, który swoją wiedzę o bluesie poszerzał w Stanach Zjednoczonych, jest urodzony w 1980 roku Luca Giordano. Piosenka, którą chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, zatytułowana jest Jimmy's Blues.

Teraz chciałbym zaprezentować dwa utwory z chyba mojej ulubionej płyty z piosenkami włoskimi, a jest to płyta Mike'a Pattona, którego zapewne Państwo znacie z takich zespołów jak Faith No More czy Mr. Bungle. Mike Patton, podobnie jak ja, jest fanem kultury włoskiej do tego stopnia, że jakiś czas temu wyprowadził się do Włoch i tam osiadł na stałe. W 2010 roku zaprezentował światu płytę zatytułowaną Mondokane. Z tejże płyty pochodzą dwa utwory: Kenotte i Deep Down.

0: cici, ciao, solo cici, ciao.
1: Warto sprawdzać sytuację na włoskim rynku muzycznym, ponieważ wydaje mi się, że to, co aktualnie robi tam włoska młodzież, to są rzeczy naprawdę wspaniałe. Jednym z takich utworów jest piosenka zatytułowana Tevere, wykonywana przez wokalistkę, która występuje pod pseudonimem Kara. Jest to jedna z dwóch piosenek, które chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, z takich piosenek, które ukazały się na portalach muzycznych w ciągu ostatniego tygodnia. Tevere Kara.

Kolejną zupełnie świeżą piosenką będzie piosenka projektu, który nazywa się Golpe, Golpe z wykrzyknikiem, a sama piosenka nosi tytuł L'ultimo dei miei cani.

byłoby ogromną stratą, jeżeli w ramach audycji Barszczu Sosnowskiego, czyli Góreczka, której dzisiaj nie ma, i Sosnowski trują o muzyce, nie pojawiła się jakaś piosenka związana z filmem. I o ile dobrze się orientuję, jedną z takich ulubionych piosenek filmowych Góreckiej jest piosenka zatytułowana Senza un perché, wykonywana przez wokalistkę, która występuje pod pseudonimem Nada. Piosenka ta pochodzi z pierwszego sezonu znakomitego serialu, o którym już wspominaliśmy, czyli serialu Młody Papież. Ogromnie Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że świat nie skończy się w ciągu najbliższych kilku dni i razem z Góreczką będziemy mogli spotkać się z Państwem w kolejnej audycji. Ci vediamo, ci sentiamo. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

uśpienie, o spokojny sen i normalny dzień.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

Nowaliki spod baobabu. Nowaliki, które wschodzą pod baobabem, wywodzą się z bardzo różnych gatunków. Mają różne korzonki i potem też mają różne owocki. I to wydanie nowalijek spod baobabu będzie najlepszym tego udokumentowaniem, bo będą bardzo różne nagrania. I hałasujące, i prawie kameralne, no a nawet może zahaczające troszkę o filharmonię. Ale zaczniemy od hałasu.

0: Banana!
1: Crawl to tytuł tego nagrania, a wykonawca LA Guns. Orkiestra funkcjonująca już oficjalnie od 1983 roku, ale budząca też wśród fanów niezłe zamieszanie, bo tak naprawdę dziś funkcjonują przynajmniej dwie formacje o tej samej nazwie, LA Guns, i obie uważają się za w pełni reprezentatywne dla tradycji tego zespołu. Kiedy grupa powstawała, jej założycielem był niejaki Tracy Guns, gitarzysta, lider, no a potem odbywały się niekończące się zmiany składu, a okazało się, że najbardziej stałym członkiem LA Guns jest Steve Riley, perkusista i wokalista. No i dzisiaj sytuacja wygląda właśnie w ten sposób, że jedno LA Guns to zespół prowadzony przez Tracy Gunsa, a drugie LA Guns to grupa, której dowodzi Steve Riley. I właśnie tego wydania LA Guns słuchaliśmy przed chwilą. Wydał ten zespół pod koniec 2020 roku album zatytułowany Renegades. I jeszcze jedno nagranie z tej właśnie płytki, które nosi tytuł Don't Wanna Know, LA Guns.

Mówiłem o tej rozmaitości wschodzących w tej audycji nowalijek i teraz będzie Elton John, panie i panowie, który no wprawdzie nic tak naprawdę nowego, ale opublikował coś takiego, co się nazywa Jewel Box i to jest bardzo rozbudowana antologia jego dokonań fonograficznych na przestrzeni niemal całej jego kariery. Są tam różne ciekawostki, jakieś wcześniej niepublikowane demo, czy też nagrania z udziałem innych gwiazd współczesnej muzyki, które no, czasami już wydają się być troszkę zapomniane i być może Sir Elton John tym sposobem właśnie chciał je przypomnieć. Z tego pudełeczka, które nosi tytuł Jewel Box, wybrałem dwa nagrania. Boogie Pilgrim z początków kariery i duet Eltona Johna z Little Richardem zatytułowany The Power. Sir Elton John.

I wracamy teraz do współczesności, do takich żywszych, powiedziałbym, nutek. A to za sprawą zespołu The Cadillac Free, tria amerykańskiego, które specjalizuje się w kantrowej odmianie Southern Rock. Dowódcą tego tria jest świetny gitarzysta, wokalista, a także kompozytor Jaren Johnston, który znany jest również jako współautor wielu przebojów słynnych muzyków kantrowych z Keithem Urbanem, Timem McGraw i Jakeem Owenem na czele. Ale my się zajmiemy teraz działalnością Jarena Johnstona jako lidera Cadillac Free, a to dlatego, że właśnie ukazał się album zatytułowany Tabasco and Sweet Tea. Bardzo typowa muzyka dla formacji Cadillac Free, żywiołowa, ale nie taka bardzo elektrycznie hałasująca. Niewątpliwie nawiązująca właśnie do korzeni southern rockowych. No więc z albumu Tabasco and Sweet Tea dwa nagrania: Money Ain't Shit i Devil's Lettuce, czyli diabelska sałata. The Cadillac Free.

than the devil's lettuce. Po diabelskiej sałacie kolejne nagranie z szatanem, z diabłem w tytule. Devil always made me think twice.

To bardzo charakterystyczny głos od kilku lat, zdobywający temu artyście ogromne uznanie w różnych dziedzinach muzyki. Chris Stapleton. Właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany Starting Over. Prezentowałem już w paru innych audycjach w Radiu Baobab dwa nagrania z tego albumu jeszcze przed jego formalnym ukazaniem się. No a teraz chciałbym podkreślić to, że ta płyta już jest w całości i że jest to płyta, jak to w przypadku Chrisa Stapletona zresztą bywa, świetna, nasączona najczystszą Amerykaną. Ten utwór, który przed chwileczką wybrzmiał, nosi tytuł Devil Always Make Me Think Twice. A teraz jeszcze jedno nagranie z albumu Starting Over. Chris Stapleton i Worry Be Gone.

Ach, ta rozmaitość nowalijek niesłychana. Johnny Cash teraz wystąpi, proszę Państwa, i to w dodatku w tle będzie miał The Royal Philharmonic Orchestra. No tak, to już znany zabieg z paru innych wydanych w poprzednich latach albumach. Pojawiali się a to Aretha Franklin, a to Elvis Presley, a to jeszcze jacyś inni wykonawcy. No a teraz padło na Johnny'ego Casha. Ponieważ to jest klasyka klasyki, zarówno jeśli chodzi o samego Man in Black, jak i o towarzyszącą mu The Royal Philharmonic Orchestra, to teraz trzy krótkie nagrania, które stworzą blok poświęcony filharmonicznym wersjom utworów Johnny'ego Casha. I Walk the Line, Man in Black i The Highwayman. I w tym trzecim nagraniu obok Johnny'ego Casha usłyszymy także Williego Nelsona.

A teraz będą dwie nowaliki z działalności wokalistek, które w swojej twórczości i nagraniach oscylują wokół tej muzyki, którą Radio Baobab najchętniej prezentuje. Jako pierwsza zaprezentuje się Brigitte Purdy, mieszkanka Kalifornii i tam też działa i nagrywa. Sygnalizuje, że wkrótce będzie jej duża płytka. Na razie mamy tylko jedno nagranie, które udostępniła światu Brigitte. Nosi ono tytuł Memphis Hotline.

Kolejna nowalijka jest nowalijką krajową, jakżeż jednak odmienną w swoim kształcie, jakżeż jednak odmienną w swojej estetyce i kształcie od tego, co zaprezentowała Bridget Purdy. Zwierzopiór to album, który wkrótce udostępni światu Agnieszka Łapka, artystka związana ze śląskim ruchem muzycznym, od czasu do czasu nagrywająca także płytki pod własnym imieniem i nazwiskiem. W tym nagraniu Agnieszka prezentuje niezwykły kontrapunkt między swoim głębokim i pełnym tajemnicy głosem, a rockowo-elektrycznym podkładem, który zapewnili jej muzycy towarzyszący. Ten utwór nosi tytuł Prowadź kochana i tak jak już mówiłem, zwiastuje nadejście albumu o tytule Zwierzopiór.

Agnieszka Łapka przypomina nam się, że jest także solistką i że wkrótce ukaże się jej nowy album. Natomiast Kristen Kingfish Ingram przypomina nam, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To pierwszy w karierze Kingfisha utwór poświęcony tematyce świątecznej. Nosi tytuł Ghost from Christmas Past, czyli Duch z przeszłości Bożego Narodzenia. Niby się cieszymy, że święta nadchodzą, ale też zawsze ja przyjmuję to z takim lekkim niedowierzaniem. Jak ten czas płynie, niedawno było cieplutko i lato, a teraz już idą święta. Kingfish Ingram, Ghost from Christmas Past.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu schycniemy sobie do Wielkiej Brytanii, gdzie działa grupa Moriarty. To kwartet, który właśnie debiutuje albumem zatytułowanym The Die Is Cast. To bardzo przyjemne brytyjskie gitarowe granie z dobrym wokalem i z takim sygnałem, że nieobce tym muzykom jest bluesowe granie. Moriarty w dwóch utworach. Lowell i Bills. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Fanfary dla patrona. Jak już pewnie część słuchaczy Radia Baobab się zorientowała, ten sygnał zwiastuje cykl audycji, które mają być współredagowane przez słuchaczki i słuchaczy, tych, którzy zdecydowali się wspomóc materialnie Radio Baobab. No i w rezultacie tego wspomożenia stali się patronkami i patronami. To oczywiście no, dla mnie jest wielka przyjemność, że mogę Państwa życzenia spełniać, ale też no, troszkę wezwanie to jest, no bo to nie ma być taki standardowy koncert życzeń, tylko no coś troszkę bardziej oryginalnego, bo Radio Baobab nie jest przecież radiem standardowym. No więc patron dyktuje, co ja mam zaprezentować i może dorzucić jakiś komentarz, no a ja z kolei muszę, że tak powiem, wczuć się w jego wrażliwość, dorzucić coś od siebie i żeby to się wszystko jakoś pięknie zgadzało. To wydanie Fanfar dla patrona rozpoczniemy od pieśni, którą wybrała pani Ania Bednarska. Pani Ania jednoznacznie wskazała na piękną piosenkę skomponowaną i wykonaną przez Ninę Simone. To piosenka, która ukazała się w 1966 roku na dużym albumie, czyli na płycie długogrającej, bo tak się to przecież wtedy mówiło, zatytułowanej Wild is the Wind. Tytuł piosenki For Women. No, rzeczywiście jest to pieśń o czterech kobietach, o czterech afroamerykankach, które mają charakteryzować ówczesne relacje w społeczeństwie amerykańskim, a to był czas, kiedy Afroamerykanie i Afroamerykanki nie mieli jeszcze tak wyrównanego statusu społecznego, jaki mają dziś, chociaż to do tego też są pewne wątpliwości. Te cztery kobiety to ciocia Sara, to Sophronia, to pani, która ukrywa się pod pseudonimem Sweet Thing i na koniec jeszcze jedna kobieta, której Nina Simone nadała imię Peaches.

To była Nina Simone według wyboru pani Ani Bednarskiej. I teraz będzie piosenka wesoła, którą wybrałem ja. No bo pani Joanna Kanicka pozostawiła mi wolną rękę. Informując tylko mnie i zarazem państwa, że słucha Radia Baobab, kiedy pielęgnuje swój ogródek. No to pomyślałem sobie, że w tym ogródku zapewne też ćwierkają ptaszki i pięknie bzyczą pszczółki. No i dlatego chciałbym, żebyśmy wysłuchali takiego nagrania, które jest zakwalifikowane, jak to się mówi w obcym języku, do One Hit Wonders, czyli takiego przeboju, który udało się wykonawcy wylansować tylko raz w jego karierze i potem już on zniknął, a przebój został. Ten przebój nosi tytuł The Birds and the Bees, czyli ptaki i pszczoły, a wykonawca Jewel Akins. Ktoś, kto był na scenie przez kilkadziesiąt prawie lat, ale nigdy nie wyszedł poza sławę tego jednego, jedynego przeboju. Zresztą bardzo pogodnego, miłego i myślę, że zachęcającego do dalszych działań w ogrodzie i na grządkach.

To były ptaszki i pszczółki dla pani Joanny Kanickiej, a teraz coś dla mężczyzny wreszcie. Pan Sławek Bugajski objawił się mi jako niewątpliwy adorator sztuki gitarowej i wokalnej Marka Knopflera. I dał mi do wyboru dwie możliwości, które tak naprawdę skupiają się właśnie na nim, na Knopflerze, bo pan Sławek napisał, że albo Dire Straits, albo Knopfler. No to wybrałem słusznie i bardzo się z tym wyborem zgadzam, nagranie Marka Knopflera, i to takie z tych mniej pomnikowych, chociaż bardzo, bardzo ładne. W 2007 roku ukazał się album Kill to Get Crimson Marka Knopflera. Niektórzy uważają, że to jego najlepsza solowa płyta, ale to nie wszyscy. Ja uważam, że to jest po prostu bardzo dobra płyta i na niej znajduje się utwór Behind the Rent, gdzie jest wszystko to, co odpowiada najbardziej chyba klimatom knopflerowym, no bo jest przede wszystkim on ze swoim chrypiącym, nieco mruczącym wokalem, jest jego śpiewna gitara, no i są też organy Hammonda, które zawsze pięknie współgrają z jego śpiewającą gitarką. Mark Knopfler, Behind the Rent. Sądzę, że pan Sławek Bugajski będzie zadowolony.

Wspominałem już wcześniej w tej audycji, że Radio Baobab nie jest standardową stacją radiową i za chwilę udowodnimy tę niestandardowość, a to za przyczyną pana Tomasza Cybulskiego, naszego słuchacza i patrona, który zażyczył sobie prezentacji utworu Inegada Davida grupy Iron Butterfly. No rzeczywiście to jest niestandardowe życzenie i niestandardowo zostanie wypełnione. Wiedzą państwo zapewne, że taki przeciętny czas utworu muzycznego, który może zostać wyemitowany w innych stacjach radiowych, to jest 4 do 5 minut. A Inegada Davida Iron Butterfly w tej wersji pełnej longplayowej to ponad 17 minut. Zresztą ten utwór wypełniał całą drugą stronę albumu zatytułowanego właśnie Inegada Davida, który ukazał się w 1968 roku. Tytuł utworu wydaje się być dosyć tajemniczy, ale prawda jest dosyć prozaiczna. Otóż Doug Engle, kompozytor tego utworu, który był wokalistą i organistą grupy Iron Butterfly, nadużywał nieco czerwonego wina i po spożyciu kolejnego galonu tego specyfiku próbował poinformować osoby odpowiedzialne za opisywanie nagrań, jaki jest tytuł tego utworu, który właśnie wyszedł ze studia. Tytuł miał brzmieć In a Garden of Eden, ale Doug miał nieco zakłóconą swobodę wymowy i wyszło z tego Inegada Davida. I do dziś jest to jedno z najdłuższych nagrań w historii muzyki rockowej. Swoją drogą pamiętam z przełomu lat 60. i 70., że owe 17 minut mogło być przedmiotem wysokiego zainteresowania osób uczestniczących w ówczesnych dyskotekach. 17 minut na parkiecie przy jednym numerze. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj mogłoby się tak wydarzyć. Inegada Davida, Iron Butterfly dla pana Tomasza Cybulskiego.

Z moich licznych kontaktów z patronami Radia Baobab wynika, że choć zazwyczaj pod deklaracją patronacką podpisuje się jedna osoba, to jest ona zazwyczaj, albo przynajmniej bardzo często, wyrazicielką lub wyrazicielem jakiejś większej społeczności. Od duetu poprzez całą rodzinę, a nawet są jakieś specjalne grupy towarzyskie. Stąd też rozumiem, że pan Paweł Sierszeń, który jest jednym z patronów i który zażyczył sobie nagrania z dedykacją dla Karoliny, właśnie z ową Karoliną tworzą tandem, który słucha i wspiera Radio Baobab. Panie Pawle, dla pani Karoliny zagra zespół Status Quo, utwór zatytułowany po prostu Caroline. Ale nie będzie to nagranie z tych bardzo znanych, które trafiały na listy przebojów, ale będzie to wersja akustyczna, specjalnie zresztą dla pani Karoliny. Status Quo, Caroline.

Kolejny duet patronacki, czyli pani Lucyna i pan Artur, którzy napisali, że życzą po prostu dalszego dobrego nadawania. Czyli jest to dedykacja, można powiedzieć, skierowana i do radia, i do disc jockeya, który prowadzi audycję, czyli troszkę też do mnie. No więc wynalazłem piosenkę, która skierowana jest wprost do disc jockeya. Nie sądzę, żeby Van Morrison, kiedy komponował tę piosenkę, myślał specjalnie o mnie, no ale ponieważ czuję się poniekąd DJ-em, czyli disc jockeyem, to myślę, że państwo Lucyna i Artur przyjmą ten utwór jako właściwie zadedykowany. Hey, Mr. DJ, Van Morrison.

kłopot. Na przykład mam taki kłopot z panem Alkiem Dudą, który napisał obszerny mail o tym, jak przyjemnie mu się słucha Baobaba i kończy swój liścik takim oto stwierdzeniem, że chce się dobrze przygotować do zadania, czyli do wyboru piosenek i że prosi jeszcze o chwilę. No ale ta chwila się przedłuża i przedłuża, więc minęło już prawie 10 dni albo i 2 tygodnie i nic od pana Alka nie dostałem. Dodatkowo jeszcze mogę się spodziewać, że jak dostanę propozycję od pana Alka, to będzie ona zaskakująca, bowiem pan Alek napisał, że chce stanąć na wysokości zadania, co definiuje następująco. Chce mnie zaskoczyć, co pewnie, jak sam mówi, nie będzie łatwe. Chce się wpasować w klimat Baobaba, no i nie chce przynieść wstydu radiowej rodzinie Baobaba. Panie Alku, jestem pewien, że spełni pan wszystkie te trzy wymogi, a ja w oczekiwaniu na to, co pan wymyśli, przyszykowałem dla pana niespodziankę, czyli po prostu piosenkę, która nosi tytuł Niespodzianka, niespodzianka. Surprise, surprise. Z archiwum dosyć zamierzchłego Lulu and the Louvers. Surprise, surprise.

Kolejny patron, pan Jacek Polak, obdarzył mnie niesłychanym zaufaniem i zdał się całkowicie na mój muzyczny gust w doborze nagrania, którym chciałbym podkreślić moją wdzięczność za jego patronacki wkład w istnienie Radia Baobab. Pan Jacek napisał, że w sumie już jeżeli miałby o czymś decydować, no to niech będzie to jakiś stary blues. Troszkę przewrotnie podejdę do życzenia pana Jacka i zadedykuję mu dosyć stary utwór, który wymyślił J.J. Cale i nosi ten utwór tytuł I Got the Same Old Blues, czyli czuję ciągle ten sam stary blues. Ale wykonanie będzie nie takie bardzo stare, bo już z XXI wieku, to z takiego albumu, w którym wspaniali muzycy współcześni dziękują J.J. Cale'owi za wszystko to, co wniósł do muzyki. Eric Clapton z Tomem Pettym. I got the same old blues.

I na zakończenie tego wydania Fanfar dla Patrona wraz z podziękowaniami nagranie dla pana Pawła Węgrzyńskiego, który napisał, że on w zasadzie nie wie, co by chciał. Tak dużo tego przecież na świecie muzycznym, więc pozostawia mnie wybór. Tyle tylko, żeby to było coś, co przypominałoby mu to dobre, stare radio. Radio Baobab jest dosyć stare, bo ma 15 lat, no ale ja sądzę, że panu Pawłowi chodziło o to stare radio, na którym wszyscy wychowywaliśmy się muzycznie. Coś bardzo takiego staroradiowego, więc będzie. I to będzie pieśń bez słów, ale jakżeż wyrazista w swojej istocie. Będzie to instrumentalne nagranie Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowane Riviera Paradise. No i niech nam się wszystkim tak pięknie układa, jak mogłoby się układać nam, gdybyśmy sobie leżeli na tej rivierze. Wiaterek delikatnie by nas chłodził, palmy kołysały nad nami i w ogóle byłoby nam jak w niebie.

0: Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hi, this is Greg Allman and you're listening to Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Bielszy odcień bluesa to wydanie ma charakter nieco historyczny. Zacznę od tego, że w lecie 2021 roku 50 lat działalności święcił katowicki Spodek. No, niewątpliwie bardzo zasłużona instytucja nie tylko dla kultury polskiej, ale także dla wydarzeń politycznych, sportowych itd., itd. Oczywiście najczęściej wspomina się występy tych największych światowych gwiazd na estradzie Spodka, no bo to począwszy od legendarnego, nieudanego częściowo występu Claptona, poprzez Tinę Turner, Eltona Johna, Yes, Jean-Michel Jarre, Leonard Cohen, Cranberries, Rammstein, no i tak można by wymieniać i wymieniać. W materiałach promocyjnych z tej okazji pokazały się także pewne informacje związane z życiem bluesa, ale generalnie ograniczano się do hasła Rawa Blues, no bo też Rawa Blues od 40 ponad lat w Spodku ma swoje znaczące miejsce. Ale nie padały nazwy zespołów i wykonawców spod znaku bluesa. No więc pomyślałem sobie, że uzupełnię ja tę lukę w pierwszym odcieniu bluesa i jednocześnie pozwoli to nam na przypomnienie sobie kilku fantastycznych bluesowych wydarzeń właśnie związanych ze Spodkiem. Oczywiście głównie z Rawą Blues, ale nie tylko, bo zaczniemy od takiego oto nagrania.

wykonawcę słuchaczki i słuchacze zapewne poznali, bo to oczywiście bardzo charakterystyczny głos Johna Mayera. Utwór nosi tytuł Why Weary i wywodzi się z albumu Roadshow Blues, wydanego w 1980 roku. I właśnie w tym roku John Mayer odbył pierwszą swoją trasę po Polsce i w ramach tej trasy wystąpił także w katowickim Spodku. I to była trasa dosyć niezwykła, chociażby z tego względu, że przyczyniłem się walnie do tego, że John Mayer przyjechał do Polski, co opisałem i potem jeszcze wielokrotnie jako anegdoty opowiadałem w związku z wydaniem książki Blues z kapustą. To nie był najlepszy okres muzyczny dla Johna Mayera. Był też wówczas jeszcze w okresie spożywczym, to znaczy, że nie unikał alkoholu. No ale to, że był to pierwszy jego kontakt z polską publicznością, a nasz pierwszy z nim jako z jednym z tych praojców europejskiego bluesa, no ma swoje znaczenie, więc myślę, że warto, żeby wspomnieć, że w 1980 roku John Mayer wystąpił także w Spodku. Jeszcze jedno nagranie z albumu Roadshow Blues, bo to jest mniej więcej ten sam zestaw muzyków, którzy wówczas występowali z Mayerem w Polsce, łącznie z jego ówczesną żoną, czyli Maggie Parker. Oto jak brzmiał zespół Johna Mayera na koncercie w Polsce. Baby, what you want me to do?

Myślę, że kolejny aspekt bluesowy związany ze Spotkiem nawet wśród fanów bluesa może być uznany za nieco już przyprószony mgłą zapomnienia. A chodzi mianowicie o zespół Big Daddy Kinsey and the Kinsey Report. Jak doszło do tego, że Big Daddy wraz ze swoimi synami i z zespołem odbył trasę po Polsce? Tego dokładnie nie wiem. Pamiętam, że występowali w Spotku, a ja wówczas zapowiadałem ich koncerty. Potem była jeszcze Warszawa i Białystok. Z tym koncertem Big Daddy Kinseya i jego synów wiąże się takie oto moje wspomnienie, że koncert mógł praktycznie się nie odbyć, bowiem najstarszy z synów Kinseya, czyli David Kinsey, lubił spać i tak mocno zasnął przed koncertem, że nie sposób go było dobudzić i w związku z tym ten pierwszy koncert nieco się opóźnił. No ale potem już wszystko poszło gładko, do tego stopnia, że w Białymstoku, gdzie kończyła się trasa na jesieni z bluesem, Big Daddy Kinsey wystąpił jako główna gwiazda tego właśnie festiwalu, rywalizując z samym Tadeuszem Nalepą. Proszę posłuchać dwóch nagrań Big Daddy Kinsey and the Kinsey Report z tego właśnie czasu. To będą Bad Situation i Kinsey's Mood.

Big Daddy Kinsey and the Kinsey Report wystąpili w Spodku w 1987 roku. Moim zdaniem jednym z największych wydarzeń bluesowych, jeśli chodzi o Spodek, był koncert Luthera Allisona w ramach Rawy Blues, który odbył się w 1993 roku. To było rzeczywiście spotkanie z wielkim, ówcześnie można powiedzieć chyba najbardziej w Europie popularnym artystą grającym elektrycznego bluesa i był to jednocześnie pierwszy wielki bluesowy artysta, który wystąpił na Rawie Blues. Mówię pierwszy wielki, ten ze świata, no bo przecież mieliśmy wówczas jeszcze też wielu naszych znakomitych artystów, którzy na Rawie Blues grywali już wcześniej. Luther Allison objawi nam się w dwóch nagraniach z 1993 roku. To będą Cherry Red Wine i Soul Fixing Man. Luther Allison.

Wielkim przeżyciem dla wszystkich blues fanów była wizyta, jedyna zresztą wizyta w Polsce, Juniora Wellsa. To był rok 1995. Irek Dudek, który zaprosił Juniora na Rawę Blues, postarał się o niezwykłą oprawę jego przyjazdu. Otóż przed lotniskiem w Pyrzowicach czekał na Juniora nie tylko tłum fanów, nie tylko tłum dziennikarzy, ale także wielka gromada motocyklistów, którzy stanowili awangardę dla wspaniałej limuzyny, którą wynajęto specjalnie dla Juniora Wellsa. W tej limuzynie też miałem okazję przeprowadzić z Juniorem krótki wywiad. Jest on nawet dostępny gdzieś w sieci, także proszę sobie wstukać do wyszukiwarki Junior Wells Rawa Blues i tam będą Państwo mogli usłyszeć jedną ze stałych anegdot Juniora Wellsa, którą opowiadał on wielokrotnie w różnych zresztą nieco konfiguracjach. Ta wikipedyczną wersję mogą sobie Państwo przeczytać. Natomiast ja mogę tylko opowiedzieć o wersji, którą przekazał mi Junior Wells własnymi słowami. Otóż miał wtedy 12 lat. Bardzo już wówczas był zainteresowany graniem na harmonijce i wszedł do sklepu, w którym były różne instrumenty, również i były harmonijki.

ją po prostu ukraść. No i zawiadomił policję. Policja spowodowała, że zajął się sprawą sąd, a sąd, doceniając wirtuozerię młodego juniora, postanowił jednak oddalić oskarżenie. No to tyle, jeśli chodzi o anegdotę, a teraz posłuchajmy juniora Wellsa właśnie z tego okresu, czyli z 1995 roku, album Better Off with the Blues. Nagranie tytułowe oraz jedno z tych najważniejszych, podstawowych juniora Wellsa, czyli Messing with the Kid.

Kolejne wielkie wydarzenie bluesowe w Spodku miało miejsce podczas Rawy Blues w 1996 roku, bo wówczas zawitała do Katowic królowa bluesa, czyli Coco Taylor. Poza tym, że wielka artystka, niesłychanie ciepła osoba, bardzo przyjazna, bardzo mile nastawiona nie tylko do publiczności, ale także do dziennikarzy, co nie zawsze jest cechą wielkich artystów. Coco Taylor przypomni się nam w swoich dwóch wielkich przebojach: I'm a Woman i Wang Dang Doodle.

Ten krótki przegląd wielkich bluesmenów, którzy występowali w katowickim Spodku, a przypominam, że wspominamy Spodek z okazji jego 50-lecia, przypadającego w 2021 roku. Tym ostatnim, którego dzisiaj wspomnimy, będzie Magic Sleeve ze swoimi The Teardrops. To był rok 1997. Wspominam mile ten czas także dlatego, że towarzyszył Magic Sleeve'owi jego wydawca płytowy, czyli szef wytwórni Blind Peak, Edward Chmielewski, zwany przez Amerykanów Ed Chmielewski, z którym zaprzyjaźniliśmy się i potem jeszcze wielokrotnie miałem z nim możliwość i rozmawiania o bluesie, a także uczestniczenia tym razem już na tamtym kontynencie, w Ameryce, w bluesowych koncertach. Magic Sleeve zaprezentuje się nam na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa poświęconego spodkowym bluesowym koncertom w dwóch nagraniach: Down in Virginia i Looking for a Lover. Magic Sleeve and the Teardrops, rok 1997. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Everybody,
3: bielszy odcień bluesa.
1: W bielszym odcieniu bluesa wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki i śpieszy donieść, że treść muzyczna tego wydania, tej audycji, jest wynikiem głębokiej analizy tytułu najnowszego nagrania Eryka Bibba, który to tytuł brzmi Whole World's Got the Blues, czyli blues ogarnia cały świat. W zamyśle Eryka Bibba ten blues to jest jednak niezbyt pozytywna strona naszej współczesności. A ja sobie przystosowałem ten tytuł do potrzeb tego wydania pierwszego odcienia bluesa i wychodzę z założenia, że po prostu blues panuje na całym świecie, ale blues w rozumieniu tej wspaniałej, kołyszącej muzyki, którą pierwszy odcień bluesa kultywuje od wielu, wielu lat. No więc Eric Bibb, a dodatkowo jeszcze na gitarze Eric Gales w nagraniu Whole World's Got the Blues.

No i zgodnie z tym przesłaniem, że blues na całym świecie, dzisiaj będziemy podróżować bluesowym szlakiem z kontynentu na kontynent, z kraju do kraju, z szerokości do długości i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko wirtualnie, tak jak to bywa w audycjach Radia Baobab. Zacznijmy od Argentyny, bo w Argentynie bracia i siostry przecież też grają bluesa, no bo bluesa grają na całym świecie. Oto jak pięknie gra na harmonijce ustnej Cesar Waldomir.

Cezar Waldomir i towarzyszący mu zespół The Blue Midnight wykonali utwór zatytułowany Working for the Blues. I to jest jednocześnie tytuł płyty dużej, z której to nagranie pochodzi. Zostało wydane w 2017 roku i jak już informowałem, to jest przedstawiciel argentyńskiego bluesa, głównie harmonikarz, no ale także ich kompozytor, a także przyjaciel bluesmenów amerykańskich, bo tę właśnie płytę nagrał wspólnie z Johnem Primerem. Z albumu Working for the Blues raz jeszcze argentyński wirtuoz harmoniki ustnej Cezar Waldomir w nagraniu Have You Ever Been in Love?

Siadamy teraz na fruwający dywan bielszego cienia bluesa, która przenosi nas szybciutko w inny rejon świata, mianowicie do Japonii. Japończycy no, grają bluesa, oczywiście, czy raczej powiedziałbym grywają i kilku wykonawców już przedstawiałem w audycji Bielszy odcień bluesa, ale chyba nie zdarzało mi się jeszcze przedstawić śpiewającej bluesowej gitarzystki, która jest też Japonką. Nazywa się Nakomi Tanaka i oto jej manifest bluesowy. I'm a woman in blues. Nakomi Tanaka.

straszny ten nasz bluesowy, latający dywan dzisiaj ma dużo do pracy. Strasznie dużo pracy ma dzisiaj nasz ten latający bluesowy dywan, bo z Japonii wracamy do Ameryki Południowej, by posłuchać nagrania zespołu Oni Blues. Oni Blues to jest kwartet brazylijski, który grywa i bluesa, i rocka, ale my skoncentrujemy się na nagraniu bluesowym, które nosi tytuł Cappuccino Blues.

zatytułowany Ideas and Secrets, który firmuje kwartet instrumentalny Senga's Choice. Skoro instrumentalny, no to będzie to pieśń bez słów. Nosi ona tytuł Led by Example.

Zamykamy teraz oczy, ale otwieramy uszy, by szybciutko przenieść się na kontynent afrykański, do Ruandy, bracia i siostry. W Ruandzie już od dobrych kilku lat znaczącą postacią miejscowej sceny muzycznej jest Butera Knowles, piękna Rwandyjka, która równie pięknie śpiewa i od czasu do czasu w jej nagraniach dają o sobie znać bluesowe czy bluesowate nutki, bo z zasady

Nie jest to wokalistka bluesowa. W 2021 roku ukazał się album Inzora. A Inzora w rwandyjskim języku znaczy tyle, co księżyc w pełni. Z tej właśnie płytki za chwilę Butera Knowles wykona utwór zatytułowany Nigisha.

Wylądujmy na chwilę w naszej ojczyźnie, a konkretnie w Bolesławcu, gdzie od dobrych kilkunastu lat mieszka i tworzy G. Wolf. Zespół, który jest tak naprawdę kolejnym wcieleniem niezmordowanego twórcy okołobluesowej muzyki, czyli Wojtka Garwolińskiego. Nieco starsi słuchacze zapewne pamiętają zespół Piwo, który Wojtek Garwoliński prowadził w latach 90. i na początku XXI wieku. No a od pewnego czasu ukrywa się pod hasłem G. Wolf i właśnie pod tym hasłem nagrał w 2021 roku album zatytułowany Electric House. Jak zwykle nie poddający się konkretnemu zaszufladkowaniu, ale niewątpliwie jest to muzyka, która wyrosła z bluesowego pnia. Z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany New York City. G. Wolf.

I wracamy, no bo pierwsze nagranie, które dzisiaj zaprezentowałem, było zrealizowane w Stanach Zjednoczonych, więc wracamy do Ameryki, do ojczyzny bluesa, by posłuchać artysty, który no, na co dzień z bluesem też niewiele ma zazwyczaj wspólnego, ale w swojej dotychczasowej twórczości dawał od czasu do czasu znać, że te korzenie nie są mu obce i że są dla niego inspirujące. Mówię o Mobim, którego album Reprise w formie nieco klasycyzującej ukazał się w połowie 2021 roku i zawiera przegląd jego poprzednich dokonań, ale zaaranżowany na duży skład orkiestrowy. I z tego dużego składu wybrałem dwa nagrania, które niewątpliwie mają w sobie bluesowe kołysanie. Natural Blues, w którym dodatkowo jeszcze usłyszymy Gregory Portera i MFS Kia jako głosy niezwykle bluesowo brzmiące. I drugie nagranie Why Does My Heart Feel So Bad? Dwa razy bluesowo klasyczny Moby.

Wracamy do Europy, a konkretnie do naszego sąsiada zza zachodniej granicy, czyli do Niemiec, by posłuchać brzmiącego bardzo po amerykańsku T.G. Copperfielda. To jest artysta, który razem ze swoim zespołem brzmi tak, jakby wywodził się z południa Stanów Zjednoczonych, a więc są to dźwięki southern rockowe. Album nosi tytuł The Electric Band. Został wydany w 2021 roku. Z tej płytki wybrałem utwór zatytułowany Long Distance Call.

I jeszcze raz da o sobie znać rodzima twórczość około bluesowa. Tym razem zatrzymamy się na chwilę, niedługą, na 2,5 minuty przy muzyce zespołu Danny Boy Experience. Danny Boy to Daniel Frontczak, znany doskonale polskiej publiczności około bluesowej z wielu koncertów i nagrań. Danny Boy Experience dał się w 2021 roku poznać swoim fanom płytą właśnie tak zatytułowaną, jak nazwał się zespół. To 14 utworów, kompozycje własne Daniela Frontczaka, z wyjątkiem jednej, którą skomponował lider Depeche Mode, ale singiel, który promuje tę płytę, to dzieło własne właśnie Danny'ego Boya. Tytuł utworu: Sprzedaż. Danny Boy Experience.

Wiele różnych pytań znów dopadło mnie. Przez ostatnie noce nie śpię jakby w dzień. W głowie się rozmyślam, błądzę jak przez sen. Proste to pytanie wryło w beret się. Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? No i gdzie? Gram te same nuty już od paru lat. Kiedyś trochę łatwiej, dzisiaj wszędzie chłam. Z każdych drzwi otwartych, z uchylonych szyb, z każdej lepszej knajpy, wszyscy w ten sam rytm. Jak się sprzedać? Jak się sprzedać? Jak się sprzedać? No i gdzie?

prawem moimi. Czy ktoś prawdę zna? Czy wchodzić na scenę? Nad kim wisi bat? Rośnie we mnie wściekłość, rośnie we mnie gniew. Mieć czy być wróciło? Myślę, gubię się. Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? Czy się sprzedać? No i gdzie?

I zamykamy muzyczną klamerką Eryka Bibba. To wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. Będzie to kolejne jego nagranie z lata 2021 roku i nosi ono tytuł Born of a Woman. Erykowi Bibbowi w tym nagraniu towarzyszy Shanika Simon. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

God's been gone so long, so long. You know it's worrying.

Kamunyula, de Kamunyula. Kisayar.

4 bluesowe longiery.

0: Hi folks, it's Jennifer Magnus here. You're listening to Radio Baobab.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, bez zaskoczeń, właściwy sygnał, właściwy prezenter, no i właściwa kontynuacja, bo to będzie druga część audycji poświęconej twórczości Roberta Johnsona, jednego z najważniejszych bluesmenów w historii, nie tylko bluesa, ale myślę, że całej amerykańskiej, a może i światowej muzyki. W poprzedniej audycji przedstawiłem 12 cover versions, tak zwanych utworów, które Robert Johnson pozostawił w swojej nagraniowej spuściźnie. Wszystkich razem utworów Roberta Johnsona, które dotrwały do dziś, jest 29. No więc teraz wypada przedstawić pozostałe 17. I tak też będzie. Przypomnę tylko, że ta spuścizna Roberta Johnsona opiera się na nagraniach, których dokonano w latach 1936 i 37 w San Antonio i w Dallas w Teksasie. Niektóre z tych wersji były później powtarzane, także w sumie jest nagrań 59. No, ale jeśli chodzi o tytuły, jest ich 29. No to zaczynamy. Tę audycję rozpocznie Muddy Waters wersją Walking Blues. To jedna z tych kompozycji przypisywanych Robertowi Johnsonowi, która tak naprawdę powstała wcześniej, bowiem przypisuje się prawdziwe autorstwo tego utworu innemu znakomitemu bluesmanowi amerykańskiemu, który nagrywał jako Son House. Naprawdę nazywał się Edward James House Jr., no a te Son zostało mu później dodane i ten pseudonim utrwalił się w pamięci i w historii muzyki. No ale my zajmujemy się twórczością Roberta Johnsona, więc ta wersja Muddy'ego Watersa jest podpisana imieniem i nazwiskiem Robert Johnson. Nagrania dokonał Muddy Waters w 1950 roku.

0: I don't mind dying.
1: Przechodzimy teraz do bardziej współczesnych wersji kompozycji Roberta Johnsona. Rok 1998, ukazuje się wtedy album Keb Mo zatytułowany Just Like You. I z tego albumu wydobyliśmy utwór Last Fair Deal Gone Down. Oto Keb Mo interpretujący Roberta Johnsona.

Preaching Blues w uzupełnieniu tego tytułu jeszcze Up Jump the Devil to jeden z ostatnich utworów zarejestrowanych przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku w San Antonio. Wydaje się, że jest to jedna z mniej ogrywanych kompozycji Roberta Johnsona, a ja wynalazłem, myślę, dosyć oryginalną wersję. Posłuchamy za chwileczkę Preaching Blues w wykonaniu Darrena Watsona. A Darren Watson, proszę Państwa, to jest nowozelandzki bluesman, który w swojej ojczyźnie jest uważany za jednego z głównych wykonawców tego właśnie kierunku. No a dzięki występowi w Bierszym odcieniu bluesa być może stanie się także troszkę popularny i w Polsce. Darren Watson, Preaching Blues, Up Jump the Devil.

Ostatnie nagranie zarejestrowane przez Roberta Johnsona w San Antonio to utwór zatytułowany If I Had Possession Over Judgment Day. I tu znowu dochodzimy do tego, że nie jest to w zasadzie jego własna kompozycja, bowiem wcześniej dokładnie ta sama linia melodyczna została zaprezentowana w utworze zatytułowanym Rolling and Tumbling autorstwa Hambone Williego Newberna jeszcze w 1929 roku. No a Robert Johnson zastosował to samo rozwiązanie muzyczne, nadając mu nieco inny tytuł, no i oczywiście zmieniając tekst. My posłuchamy tego utworu we współczesnej wersji, w nagraniu z 2023 roku. Zaprezentuje się Monster Mike Welch.

I w ten oto sposób zakończyliśmy prezentację współczesnych wersji numerów Roberta Johnsona, zarejestrowanych jeszcze w 1936 roku. W czerwcu 1937 roku nagrań dokonywano już w Dallas, w Teksasie. Jako pierwsze na tej liście ukazuje się Stones in My Pathway. Oczywiście ten utwór jest w repertuarze nagraniowym i Erika Claptona, i Petera Greena, ale ja wybrałem, wydaje się, coś bardziej oryginalnego, mianowicie interpretację kobiecą. Oto Stones in My Pathway w wykonaniu Zaki Hooker, czyli córki Johnego Lee Hookera, z jej albumu Flavors of the Blues, rok 1996. Zakiya Hooker.

wśród wiernych uczniów Roberta Johnsona, oczywiście tych uczniów w cudzysłowie, jest także George Thorogood. I oto w wykonaniu George'a Thorogooda i jego The Destroyers kolejna wersja kompozycji Roberta Johnsona z sesji z 1937 roku. I'm a steady rolling man.

Jednym chyba z najrzadziej wykorzystywanych utworów z dorobku Roberta Johnsona jest blues zatytułowany From Four Until Late. Wśród tych nielicznych wykonań najpopularniejsze oczywiście wydaje się być to, które zostało zarejestrowane przez grupę Cream w 1966 roku. Nagranie From Four Until Late znalazło się na debiutanckim albumie grupy Cream zatytułowanym Fresh Cream. Eric Clapton, gitara i śpiew, Jack Bruce, gitara basowa i harmonika ustna i Ginger Baker, perkusja.

Utwór Hellhound on My Trail został uhonorowany przez Blues Foundation jako jeden z ważniejszych w historii rejestracji bluesowych. I w 1983 roku Hellhound on My Trail został wprowadzony do Blues Hall of Fame jako klasyczne bluesowe nagranie. A my posłuchamy Hellhound on My Trail także w klasycznym wykonaniu, bo będzie to wykonanie praojca brytyjskiego bluesa Alexisa Cornera.

0: pierwszej części audycji poświęconej współczesnym wykonaniom kompozycji Roberta Johnsona zastrzegałem się, że raczej będę unikał tych takich oczywistych oczywistości, no bo prawie wszystkie utwory Roberta Johnsona zostały na przestrzeni półwiecza wykonane i zarejestrowane chociażby przez Erica Claptona. I to wydawałoby się takim oczywistym wyborem, więc w pierwszej części z tego zrezygnowałem, ale rozległy się głosy słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów, że nie może zabraknąć Claptona wśród interpretatorów kompozycji Roberta Johnsona. No więc uległem tym namowom i oto w wykonaniu Erica Claptona dwa fantastyczne bluesowe numery Roberta Johnsona z różnych okresów nagraniowej działalności Erica Claptona. Pierwszy utwór to Malted Milk Blues. Myślę, że taka najbardziej popularna wersja Claptonowa tego utworu to nagranie z sesji Unplugged. Ale ja wybrałem inne koncertowe wykonanie tego utworu z 1994 roku z Fillmore West San Francisco. A zaraz potem usłyszymy Little Queen of Spades. To nagranie znalazło się z kolei na wydanym w 2023 roku zbiorze tak zwanych Rarities, czyli niepublikowanych wcześniej oficjalnie nagrań Claptona z różnych sesji z lat 2001-2010. A więc dwa razy Eric Clapton w utworach Roberta Johnsona.
1: This one called Malted Milk.

Niemal równie wiernym jak Eric Clapton, wykonawcą utworów Roberta Johnsona, jest John Hammond Jr. Nie może więc zabraknąć i jego interpretacji w tym zestawie, a zaprezentuje on Drunken Hearted Man ze swojego koncertowego albumu z 2017 roku. John Hammond.

I kolejne nagranie kompozycji Roberta Johnsona ze zbioru, który został zarejestrowany 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie. Robert Johnson opowiada o tym, jak pewnego ranka obudziło go stukanie do drzwi i okazało się, że to diabeł puka do niego, informując go, że czas już iść. I to będzie chyba jedno z najbardziej oryginalnych wykonań utworu Roberta Johnsona, bo sięgniemy do dorobku artysty, który nazywa się Prakash Slim i jest Nepalczykiem. W 2022 roku ukazał się jego album zatytułowany Country Blues from Nepal i z tej płyty zaczerpnąłem nagranie Me and the Devil Blues. Prakash Slim.

Jedną z bardziej popularnych kompozycji Roberta Johnsona z sesji z 1937 roku jest utwór zatytułowany Stop Breaking Down Blues. Jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia nagrał ten utwór Sonny Boy Williamson. Potem w latach 50. i 60. powracali do tego Junior Wells z Buddym Guyem, no a w bardziej współczesnych czasach The White Stripes zaczerpnęli tę właśnie pieśń do swojego repertuaru. Najbardziej chyba znaną wersją tego właśnie utworu Stop Breaking Down jest chyba jednak nagranie zespołu The Rolling Stones, którzy Stop Breaking Down nagrali i pomieścili na swoim świetnym albumie Exile on the Main Street z 1972 roku. Stop Breaking Down, The Rolling Stones.

Traveling Riverside Blues. No, tutaj zapewne pierwsze skojarzenie to wykonanie tego nagrania przez grupę Led Zeppelin, które ukazało się na singlu w 1990 roku, choć nagrane zostało jeszcze w 1969 roku. My natomiast posłuchamy Traveling Riverside Blues w wykonaniu naszych dobrych znajomych z festiwalu w Suwałkach, czyli sympatycznego zespołu The Cashbox Kings. Traveling Riverside Blues.

Szczerze powiem, że miałem pewien problem z odnalezieniem jakiejś dobrej wersji kolejnej kompozycji Roberta Johnsona zatytułowanej Honeymoon Blues. No i tu z pomocą przyszedł ponownie Paul Black z zespołem The Flip Kings. W pierwszej części audycji poświęconej Robertowi Johnsonowi skarżyłem się troszkę, że nie bardzo wiem, co się z Paulem Kingiem wydarzyło, poza tym, że nagrał jedną płytę w 1998 roku. No i na razie nie doczekałem się żadnych sygnałów od słuchaczek i słuchaczy, że wiedzą, czy Paul King nadal działa, czy żyje, czy nagrywa i czy w ogóle jest jeszcze związany z bluesem. Paul King, Honeymoon Blues. Oto w wykonaniu Paula Kinga, Honeymoon Blues Roberta Johnsona.

raz jeszcze powrócą w tym zestawie The Rolling Stones, w jednym z najpiękniejszych ich bluesowych numerów, czyli w utworze Love in Vain. Po raz pierwszy Stonesi wykorzystali ten utwór na płycie Let It Bleed. Później wielokrotnie wykonywali ten utwór też podczas koncertów. No a ja wybrałem wersję, która znalazła się na albumie Totally Stripped, wydanym w 2016 roku. I to jest wersja zarejestrowana w Tokio w 1995 roku.

Ostatnim zarejestrowanym przez Roberta Johnsona nagraniem 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie był utwór Milkaus Calf Blues. I tym utworem kończę też prezentację 29 utworów Roberta Johnsona interpretacji współczesnych artystów. Tą ostatnią współczesną interpretację zaprezentuje Colin James, który umieścił Milkaus Calf Blues na albumie Then Again w 1995 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki. I nie wiedzą państwo nawet, z jaką ja przyjemnością mówię to dobry wieczór, bo przecież no już ponad miesiąc nie mogłem powiedzieć dobry wieczór w tym oczywiście konkretnym kontekście, czyli w kontekście Boba, czyli Bielszego odcienia bluesa. No więc jeszcze raz, dobry wieczór, bobaczki i bobacy, patronki i patroni, słuchaczki i słuchacze, no i w ogóle wszystkim bardzo dobry wieczór i niech ten wieczór będzie pierwszym z serii już nieprzerwanych tygodni, w którym będziemy mogli się spotykać z naszą bluesową muzyczką. Będę też w tej audycji musiał trochę opowiedzieć o tym, dlaczego tak się stało, że nie spotykaliśmy się przez ponad miesiąc i co dalej. No ale też muzyka jest ważna, więc rozpocznę od czegoś bardzo klasycznego, ale ta klasyka zwiastuje z kolei coś bardzo, bardzo nowego.

0: Autor tego utworu to oczywiście John Lee Hooker. Tytuł Crawling King Snake, a wykonawcy The Black Keys. No właśnie, to jest ta dobra wiadomość, która nadeszła w połowie kwietnia 2021 roku, że The Black Keys wreszcie zdecydowali się, żeby zrobić nowy album. Ten album będzie nosił ciekawy i taki troszkę niegramatyczny tytuł Delta Cream. Przy czym to cream nie jest pisane tak, jak to zazwyczaj pisze się w angielszczyźnie przez C, czyli Cream, ale przez K, Cream. I to jest też taki album, w którym nie będzie żadnych nowych kompozycji duetu The Black Keys, tylko będą to same tak zwane covery utworów skomponowanych przez, patrzę uważnie, tak jest, wyłącznie przez czarnych wykonawców bluesa, właśnie z Johnem Lee Hookerem na czole, a konkretnie nawet na czele. Płyta Delta Cream ukaże się w połowie maja 2021 roku. No i mam nadzieję, że w pierwszym odcieniu bluesa będziemy ją z radością prezentować we fragmentach kropelka po kropelce. A teraz przechodzę do informacji taktyczno-techniczno-towarzyskiej. Dlaczego nas nie było przez miesiąc? Ano dlatego, że nastąpił bardzo poważny problem, awaria w wyniku pożaru w serwerowni, w której znajdował się serwer obsługujący Radio Baobab, no i też Bielszy Odcień Bluesa. To znajduje się gdzieś w okolicach Strasburga we Francji. Firma nazywa się OVH, czyli OWH, no i obsługuje nie tylko Baobaba, ale oczywiście także przede wszystkim różne kompanie z całej Europy, takie, które no, na internecie opierają w dużej mierze swój biznes, więc to w ich przypadku było prawdziwe nieszczęście, a nie takie nieszczęśniątko jak w przypadku Radia Baobab. Zabiegi przywrócenia do pełnej sprawności tych urządzeń no, trwały prawie miesiąc, od 10 marca do 10 kwietnia, po czym rozpoczęliśmy reperowanie naszego własnego małego bluesowego poletka. No i powoli dochodzimy do stanu używalności, ale wszystko wskazuje na to, że ten stary serwer, który od wielu, wielu lat nam służył, wymaga jednak absolutnie wymiany i będziemy przechodzić na nowe urządzenie, na którym znajdą się archiwalnie wszystkie dotychczasowe audycje i perspektywicznie też wszystko to, co zrealizujemy w przyszłości. Ale to musi potrwać. Ideowo wydaje się, że w okolicach połowy czerwca będziemy mogli już ogłosić, że jesteśmy absolutnie odnowieni i że wszystko będzie działało sprawnie, okrąglutko i tak, jak to lubimy, żeby nic się już nie rwało, żeby wszystko było słychać w dobrym paśmie, no i żebyśmy byli stale w kontakcie. No dobrze, jeszcze coś uzupełnię oczywiście w tej mojej opowieści, ale teraz już tyle nagadałem, że pora na muzyczkę i to będzie zwiastun kolejnej nowej płyty, której autorem jest John Hiatt. Głównie przede wszystkim znany jako autor i kompozytor, no ale też jego solowe płyty bardzo zawsze mnie cieszyły, no bo muzycznie, jeśli chodzi o wymyślanie piosenek, jest świetny, a do tego ma też głos, który bardzo mi odpowiada, taki powiedziałbym stalowo-męski. A John Hiatt, no na przykład on jest autorem przecież tej słynnej piosenki Riding with the King, no ale poza tym wielu, wielu innych. Nowa jego płyta nosi tytuł Leftover Feelings i z niej na razie jeden utwór. Też zabawny tytuł i towarzyszy temu dosyć zabawny, ale przyjemny bardzo teledysk. Tytuł ten brzmi Long Black Electric Cadillac. Do końca nie wiem, czy jest to możliwe, żeby wielki, czarny, stary Cadillac mógł być przerobiony na samochód elektryczny, ale wszystko to wygląda tak sympatycznie i tak prawdziwie, że kto wie, kto wie. John Hyatt.
1: Fill her up, Jerry. Hot test.

Wracam jeszcze na chwilkę do naszych problemów technicznych. Wiem z różnych wiadomości facebookowych i mailowych, że nie wszyscy słuchacze są zadowoleni z obecnego strumienia, jakim nadaje Radio Baobab. Ja też nie jestem zadowolony, no ale tak jak mówię, no, żeby to wszystko się oporządziło i żeby osiągnąć optimum, musimy jeszcze nad tym popracować na nowym serwerze, a z tego starego, no, co leci, to leci. Czasami się rwie, czasami trzeba poczekać, aż kolejny plik się, jak to mówią fachowcy, zbuforuje. No i że nie wszystkie aplikacje, w których dotychczas był dostępny strumień Radio Baobab, dały sobie z tym radę. Wiem, że Replyo, Tuba, parę innych już nadaje tak jak trzeba, natomiast są takie, w których nadal słychać tak zwany strumień żywy, czyli ten awaryjny, który wieszam na innym urządzeniu. Jeżeli z tym nadal ktoś z Państwa ma problem, proszę o sygnał albo w formie mailowej na baobab@radiobaobab.pl, no albo też na forum naszym Bielszego Odcienia Bluesa, bo tam najczęściej przecież wszyscy zaglądamy. Proszę więc o takie sygnały, a ja będę starał się je wypełniać treścią, która doprowadzi do odnowienia naszego sygnału na wszystkich dotychczasowych aplikacjach. No i wracam teraz też do akcji, idei, którą rzuciłem kilka miesięcy temu, żeby patronki i patroni przysyłali mi swoje maksimum cztery ulubione pieśni, ulubione nagrania z jakimś lekkim komentarzem i będę to uwzględniał w kolejnych audycjach Bielszy Odcień Bluesa, prezentując te nagrania, najchętniej z lekkim komentarzem od ich nadawcy. I niech to będzie forma podziękowania i ukłonu Radia Baobab i redakcji Bielszego Odcienia Bluesa w stronę naszych patronek i patronów. Dziś chciałbym przedstawić wybór pana Adama Szczubiała, który nie dość, że wytypował trzy świetne nagrania, to jeszcze do każdego z nich dodał krótką eksplikację osobistą. No i oto pierwsze nagranie, a będzie to duet Buddy'ego Guya z gwiazdą muzyki country Keithem Urbanem. Utwór nosi tytuł One Day Away. No i pan Adam pisze: muzyka Buddy'ego Guya jest mi bardzo bliska. Utwór One Day Away dedykuje nam wszystkim w tym nieciekawym pandemicznym czasie. Warto powiedzieć bliskim, że ich kochamy, o czym w bardzo ciepły sposób przypominają nam panowie Buddy Guy i Keith Urban. One Day Away.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, pana Adama Szczubiała, który właśnie piosenkę Buddy'ego Guya z Keithem Urbanem postawił jako pierwszą w trójce, którą przysłał mi do wykonania. A na pozycji drugiej Guitar Shorty w utworze Please Mr. President. No i tu znowu jest pełne wyjaśnienie, dlaczego właśnie ten utwór pan Adam wybrał. Cytuję. Kilka lat temu odwiedziłem z przyjaciółmi klub Buddy Guy's Legend w Chicago. Niestety gospodarz koncertował wtedy na Florydzie, ale trafiliśmy na występ gitar Shorty'ego. Shorty oczarował mnie dźwiękami, które wydobywał ze swojej gitary, a jego zespół na scenie bawił się co najmniej tak dobrze jak publiczność. Proponuję, pisze pan Adam, utwór otwierający album Bare Knuckle z 2010 roku, który z prawdziwą przyjemnością zakupiłem od Shorty'ego po koncercie. Oto, panie Adamie, Guitar Shorty i Please, Mr. President.

I trzeci utwór, trzecie nagranie według wyboru naszego patrona Adama Szczubiała. To będzie utwór zatytułowany Blues Hand Me Down, a wykonawca Vintage Trouble. No i znowu pan Adam szczegółowo wyjaśnia, dlaczego właśnie wybór padł na Vintage Trouble. I cytuję jego liścik. Vintage Trouble powalili mnie swoim koncertem przed The Rolling Stones w londyńskim Hyde Parku w 2013 roku. Przy 30-stopniowym upale panowie dali niesamowicie energetyczny występ, byli ubrani w szykowne garnitury i krawaty. Od tamtej pory byłem na kilku ich koncertach i za każdym razem dawali z siebie wszystko. Jeden z moich kompanów z Hyde Parku zaprzyjaźnił się później z zespołem do tego stopnia, że od 5 lat prowadzi w Warszawie kawiarnię Nancy Lee, której nazwa pochodzi od jednego z przebojów Vintage Trouble. Oj, żeby Nancy Lee się czym prędzej otworzyła i żeby ta cała zaraza poszła sobie gdzieś tam w tak zwaną cholerę. A teraz Vintage Trouble, Blues Hand Me Down.

Zachęcam wszystkie patronki, wszystkich patronów Radia Baobab do tego, żeby nadsyłali swoje typy, swoją trójkę ulubionych utworów do prezentacji w kolejnych wydaniach Bielszego Odcienia Bluesa. Przypomnę adres, na który proszę słać swoje wybory. Baobab, czyli małpa, Radio Baobab, pisane razem, .pl. Baobab @radiobaobab.pl. Czekam na Państwa trzy typy. A teraz wracam do muzyki i do tej muzyki, która nadeszła do Boba w czasie, kiedy Bob musiał się zamrozić. Wśród wykonawców, a jest ich sporo przez ten miesiąc, jest także The Reverend Peyton's Big Damn Band.

The Reverend Peyton's Big Dumb Band to orkiestra no, dosyć nietypowa, chociażby ze względu na skład instrumentalny, w którym dosyć istotną rolę pełni dama grająca na tarze. A sam Reverend Josh Peyton to jest znakomity wokalista i gitarzysta, no i animator całego tego przedsięwzięcia. Mieliśmy możliwość, mówię o tych, którzy uczestniczą w festiwalu Rawa Blues, zapoznania się z żywym teatrem muzycznym The Reverend Peyton's Big Dumb Band, a ja jeszcze dodatkowo wspominam niezwykle emocjonalny występ Josha Peytona z jego wirtuozką gry na tarze na jam session, które odbyło się na zakończenie festiwalu w westybulu hotelu Warszawa w Katowicach. Nowa płyta w Reverend Peyton's Big Dumb Band nosi tytuł bardzo aktualny: Dance Songs for Hard Times, czyli taneczne piosenki na ciężkie czasy. No, czasy mamy rzeczywiście nielekkie i potrzeba nam przecież czegoś na zaczerpnięcie świeżego powietrza, a przecież najlepiej zaczerpnąć świeżego powietrza, kiedy wywija się taneczne zawijasy. No i takie są też w większości krótkie, ale bardzo treściwe i pełne energii nagrania z albumu Dance Songs for Hard Times. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu zatytułowanego Rattle Can, a teraz coś niby smutnego, Sad Songs, ale też przecież, tak jak to u Josha Peytona bywa, pełna energii.

Będzie też debiut w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, bo za chwileczkę zadebiutuje w tej audycji Patty Park, wokalistka, która no, już od dobrych kilku lat daje o sobie znać w Stanach Zjednoczonych, ale teraz uzyskuje wsparcie zmierzające do tego, żeby wreszcie stać się znaczącą postacią w świecie amerykańskim.

0: amerykańskiego, a może nawet i światowego bluesa. Skąd to wsparcie? O tym za chwilę. A teraz proszę posłuchać, jak Patty Parks wykonuje utwór zatytułowany Baby Lee. Nie będzie w tym nagraniu sama.
1: Baby Lee.

Patty Parks firmuje to nagranie, a wspierającą jej postacią jest nasz dobry znajomy z festiwalu Jimmy Way, Kenny Neal, który zachwycony jej sztuką wokalną i tym, co potrafi pokazać i dać słuchaczom z estrady, postanowił zaprosić ją do swojego studia i wyprodukował jej płytę, którą zatytułowali wspólnie Whole New World, czyli cały nowy świat. I to był właśnie utwór rozpoczynający tę płytę, w którym Kenny Neal dał znać swoim głosem i harmonijką ustną, że wspiera, a Patty Parks zaśpiewała. Na tym albumie znalazł się także wielki przebój Jamesa Browna zatytułowany It's a Man's, Man's, Man's World.

No i wreszcie na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa postanowiłem troszeczkę przyłoić, że tak powiem, ale też tak około bluesowe. Oto za chwilę przed Państwem The Dust Coda. Brytyjska formacja, która idzie w ślady Greta Van Fleet, czyli współczesnego odbicia tego, co w zamierzchłej przeszłości robili między innymi muzycy z Led Zeppelin. I tak jak już chyba o tym wspominałem, no bo grałem te utwory także w moich audycjach w Radiu Nowy Świat, uważam, że wokalista The Dust Coda jest znacznie bardziej prawdziwy i oryginalny niż jeden z braci Kiszka, który śpiewa w Greta Van Fleet. No więc, żeby potwierdzić to moje spostrzeżenie, proszę na zakończenie pierwszego odcinka bluesa posłuchać wiązanki dwóch nagrań The Dust Coda. Pierwsze nosi tytuł It's a Jam, a drugie Rolling. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to audycja wymagająca od autora inspiracji zazwyczaj no, wewnętrznej, ale czasami są też inspiracje zewnętrzne. Tym razem inspiracją była rozmowa z przyjacielem, który też jest fanem muzyki, chociaż niekoniecznie bluesowej, o tym, że wielcy artyści, też niekoniecznie zresztą muzycy, którzy porażają nas i zachwycają swoją sztuką i twórczością, w życiu codziennym mogą być potworami. No może potworami przesada, ale są często bardzo ciężko znoszonymi przez otoczenie jednostkami. W trakcie tej rozmowy wspomniany przyjaciel zapytał mnie, co ja sądzę o Davisie. No, ponieważ jest on specjalistą od jazzu, od razu pomyślałem sobie, że chodzi mu o Milesa Davisa i oczywiście miałem rację, ale wtedy uświadomiłem sobie, jak wielu Davisów w historii ostatniego półwiecza, czy nawet więcej, muzyki współczesnej, jak wielu tych Davisów tworzyło, nagrywało, koncertowało, no i zostawiało po sobie różne, często bardzo świetne, wspaniałe owoce swojej pracy w postaci nagrań. I stąd pomysł, żeby wypełnić to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa nagraniami Davisów. Zacznijmy wszakże od pewnych definicji. Davis, zarówno pisany Davis, jak i Davies, to są, proszę Państwa, imiona patronimiczne, oznaczające syn Dawida. Davis, pisany Davies, cieszy się szczególną popularnością w Walii, ponieważ święty Dawid jest patronem Walii. W języku walijskim pisze się to Dafydd i oznacza to ukochany. Davis, ten pisany przez właśnie to IE, czyli Davies, ze względu na owe walijskie wpływy ma obecnie przewagę w Wielkiej Brytanii nad Davisem, tym pisanym tak prościej, czyli Davis. Jest 3 razy więcej Daviesów od Davisów. A w Ameryce, proszę Państwa, jest odwrotnie. Davisów, tych takich pisanych bez E, jest ponad 20 razy więcej niż Daviesów. No to tyle, jeśli chodzi o różne wikipedyczne informacje. Bo, proszę Państwa, Bob nie tylko bawi, ale także i uczy. No ale przejdźmy teraz właśnie do tej części, która ma bawić, cieszyć i zachwycać, bo oto Miles Davis z czasów, kiedy grał jeszcze u boku Charlie'ego Parkera, czyli z połowy lat 50. w bluesowym nagraniu, czyli w utworze Charlie'ego Parkera zatytułowanym KC Blues.

0: Ta inspiracja, o której mówiłem wcześniej, czyli to powszechne mniemanie, że artyści wielkiego formatu mogą być bardzo niewielkiego formatu, jeśli chodzi o życie codzienne i życie rodzinne, teraz znajdzie też swoje odniesienie w następnym nagraniu, bowiem małżonka Milesa Davisa, pani Berry Davis, nie wyszła z tego związku szczęśliwa, choć no, szacunek dla twórcy zapewnie miała. Zresztą był to czasami szacunek dwustronny, bo ona właśnie wprowadziła Milesa w kręg boemy modowej Nowego Jorku. Betty Davis nagrywała też swoje własne numery, które zresztą także komponowała. Oto chyba jeden z najsłynniejszych jej singli, zatytułowany Stepping in Her I. Miller Shoes, Miss Betty Davis.
1: Stepping high in her

Bette Davis była pięknością i kobietą wielu talentów. Zarówno i ta uroda, jak i te talenty powodowały, że stawała się obiektami zainteresowania, zalotów, czy też wręcz miłości wielu ówczesnych gigantów muzyki. Przyjaźniła się z Jimim Hendrixem, była też przez pewien czas partnerką Erica Claptona. A skoro już jesteśmy przy Claptonie, to posłuchajmy jego nagrania z 1971 roku, w którym to nagraniu jest on tylko tłem dla głównego wykonawcy i autora tej pieśni, czyli do Jesse'ego Ed Davisa. Jesse Ed Davis z Ericiem Claptonem, Washita Love Child.

Miles Davis, Betty Davis i Jessie Davis to są wszystko te amerykańskie wariacje nazwiska Davis, czyli pisane prosto Davis. No a teraz będzie Davies, czyli ten Davis angielski, brytyjski. Cyril Davis uważany za jednego z współojców brytyjskiego bluesa. Wspólnie z Alexisem Cornerem i Johnem Mayallem ta trójca jest stawiana zawsze jako taki wzór, taki punkt odniesienia dla wszystkich późniejszych twórców muzyki bluesowej i okołobluesowej w Wielkiej Brytanii. Niewiele nagrań Cyrila Davisa się zachowało, bo też odszedł on niespodziewanie i bardzo szybko, w wieku zdaje się zaledwie 32 lat. A nawet te, które pozostały, nie są jakiejś szczególnej jakości technicznej. Cyril Davis był głównie zapamiętany jako harmonikarz i lider zespołów bluesowych, ale był też utalentowanym wokalistą i gitarzystą, o czym za chwilę przekonamy się, słuchając jego nagrania zatytułowanego Living Blues.

Wcześniej w tym wikipedycznym wyjaśnieniu pochodzenia nazwiska Davis mówiłem za ową wikipedyczną mądrością, że forma Davis pisana przez Davies ma swoje źródło w Walii. I rzeczywiście Walijczyk, czyli Spencer Davis w paszporcie, dowodzie osobistym czy czym tam od urodzenia, był pisany właśnie jako Davis, czy Davies, ale dla potrzeb show biznesu i swojej sławy rock'n'rollowo-bluesowej zaczął się nazywać Spencer Davis, pisane po prostu Davis. Przypomnijmy sobie dwa nagrania bluesowe zespołu The Spencer Davis Group, w którym obok samego Spencera Davisa ważną, jeżeli nie główną rolę zapewniającą sławę temu zespołowi spełniał Steve Winwood. I oto w wykonaniu The Spencer Davis Group dwa bluesy. Nobody Knows You When You're Down and Out i Stevie's Blues.

Wracamy teraz do amerykańskiej wersji tego nazwiska, czyli Davis, pisane Davis. To nie będzie jakaś pierwszoplanowa postać muzyki bluesowej ubiegłego stulecia, a mówię o Jamesie Louisie Hustonie, który właśnie był bardziej znany jako James Thunderbird Davis. Teksański gitarzysta, wokalista i także autor kilku niewielkich bluesowych przebojów. Urodził się w 1938 roku w Alabamie, no ale głównie tworzył jednak pod wpływem bluesa teksańskiego i taki też charakter będzie nosił utwór, który za chwileczkę Państwu zaprezentujemy. Blue Monday Blues, James Thunderbird Davis. This is a good

me say this. I can hear Blue Monday calling. What'd you say?

0: Thank you. Thank you so much. Thank you. You're so beautiful. Thank you. Yeah. I'm in love here, y'all.
1: Kolejny Davis, ona o imieniu Larry, to też Teksańczyk, który swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim tym, że on był autorem utworu Texas Flood, który później stał się niejako takim początkiem, źródłem sukcesu Stevie'ego Raya Vaughana. I właśnie w wykonaniu Larry'ego Davisa usłyszymy blues penitencjarny, Penitentiary Blues. Larry Davis.

Żeby nie było, że koncentrujemy się głównie na mężczyznach grających bluesa i noszących nazwisko Davis, teraz chwila dłuższa przy pani Debbie Davis, tym razem pisanej Davies. To artystka, która wiąże swoją sztukę muzyczną także w zasadzie głównie z wykonawcami z Teksasu, bowiem zaczynała z Albertem Collinsem, a później współpracowała także z Double Trouble Stevie'ego Raya Vaughana. No a ostatnio jest po prostu artystką ponad podziałami w sensie tych stylistyk terytorialnych. Mam swoje ulubione nagranie Debbie Davis pochodzące z 1993 roku. Bardzo rytmiczne, skoczne i takie, powiedziałbym, muzycznie bardzo pozytywne. Debbie Davis, Picture This.

Kolejny Davis urodził się w ojczyźnie bluesa, czyli w Mississippi. Naprawdę nazywa się James Davis, ale w środowisku i wśród fanów jest znany jako Boo Boo Davis. To jeden z seniorów tego naszego ulubionego gatunku. Zdaje się, że czynny do dnia dzisiejszego. Oto James Boo Boo Davis w nagraniu zatytułowanym East St. Louis, którym rozpoczął swoją karierę pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia.

Ellis Seidel Davis odszedł z tego bluesowego świata w 2017 roku, no ale spędził na tym bluesowym padole ponad 90 lat. Był jednym z najbardziej znanych reprezentantów tradycyjnego slide guitar playing, przy czym nie używał ani szkiełka, ani rurki metalowej, tylko jego specjalnością był nóż do masła, dzięki któremu podobno uzyskiwał absolutnie niezwykłe brzmienie swojej gitary. Seidel Davis w nagraniu She's Got the Devil in Her z albumu Even the Devil Gets the Blues z roku 2016, w którym to roku Seidel Davis kończył właśnie 90 lat.

I wracamy do brytyjskiego Davisa, czyli Daviesa, a konkretnie do Raya Davisa, współzałożyciela grupy The Kings i dostarczyciela największych przebojów tego zespołu, który no, w latach późniejszych, zwłaszcza już w XXI wieku, przeszedł na pozycję tak zwanego songwritera, czyli no, twórcy własnej poetyki i muzycznej, i tekstowej, chociaż w jego płytach z XXI wieku można odnaleźć pewne wpływy bluesowej tradycji, jak chociażby i w nagraniu Louisiana Sky, które pochodzi z 2018 roku. Ray Davis.

I kolejna bluesowa wokalistka o nazwisku Davis, czyli pani Thornetta Davis, urodzona w Detroit, do dziś czynna, znana przede wszystkim, myślę, jako osoba towarzysząca tym najsławniejszym artystom w chórkach. Przez chyba 6 lat była współpracowniczką Kid Rocka, śpiewała także z Bonnie Raitt i Kathy Webster, no ale też od czasu do czasu nagrywała własne płyty. I oto z albumu Honest Woman z 2016 roku Thornetta Davis zaprezentuje się w nagraniu I Gotta Sing the Blues, a na harmonijce towarzyszy jej Kim Wilson.

Na zakończenie tej prezentacji bluesowych artystek i artystów, którzy noszą to samo nazwisko, Davis, wystąpi Guy Davis. Samouk, który osiągnął jednak wysoki stopień wirtuozerii, zarówno jeśli chodzi o grę na gitarze, jak i harmonijce ustnej, do tego stopnia, że został zaangażowany w 1993 roku do historycznej roli Roberta Johnsona w off-broadwayowym przedstawieniu Robert Johnson Trick the Devil. Dyskografia Guya Davisa obejmuje ponad 20 płyt, z których kilka zostało nagranych w Europie w towarzystwie świetnego włoskiego harmonikarza Fabrizio Poggiego. I właśnie z albumu Juba Dance, ze wspólnego dzieła Guya Davisa i Fabrizio Poggiego, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Black Coffee. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja tyczyć będzie miłych chwil, które możemy spędzać w upalne lato, słuchając muzyki. Więc niezależnie od tego, kiedy Państwo włączą swój radioodbiorniczek, żeby posłuchać tej właśnie audycji, to będzie ona nasączona niewątpliwie bardzo ciepłymi brzmieniami. A gdzie najlepiej szukać ciepłych brzmień? No oczywiście podczas letnich festiwali. I oto taka okazja właśnie się nadarza, bo 10 lipca 2025 roku rozpoczyna się kolejny Suwałki Blues Festival. I w tej audycji chciałbym dokonać pewnego bardzo osobistego wyboru i przedstawić Państwu dziesiątkę wykonawców, którzy przez 16 lat istnienia Suwalskiego Festiwalu przewinęło się przez jego estrady. A Shimika Copeland była właśnie jedną z nich. Oto jak zabrzmiał jej koncert w 2020 roku w Suwałki Arena. Shimika Copeland podczas koncertów często wraca do repertuaru swojego taty, Johnny'ego Copelanda. Tak też miało miejsce i tym razem oto Shimika i jej zespół w utworze Johnny'ego Copelanda Nobody But You.

0: zobaczyć.
1: Suwałki Blues Festival zadebiutował jako wydarzenie muzyczne w Polsce w 2008 roku i było to, no, szczerze mówiąc, wydarzenie jeszcze na niezbyt wielką skalę. Taką gwiazdą, która była awizowana na początek istnienia tej imprezy, był odkurzony i z niebytu niejako przywrócony publiczności Jeremy Spencer, znany przede wszystkim ze swojej twórczości i działalności z grupą Fleetwood Mac. Ale już następny festiwal w 2009 roku przyniósł, no, wydarzenie bardzo poważne, bo był to pierwszy w Polsce tak znaczący występ Joe Bonamassy. Artysta kończył wówczas 32 lata. Właśnie udało mu się odbyć koncert w Royal Albert Hall z udziałem Erika Claptona. No i wydawało się, że to będzie właściwy początek do jego wielkiej ogólnoświatowej kariery. No i tak też się stało. Ale w 2009 roku Joe Bonamassa jeszcze był na fali wznoszącej, której znaczącym przystankiem okazał się właśnie Suwałki Blues Festival. Posłuchajmy jednego z najczęściej wykonywanych numerów na koncertach przez Joe Bonamassę, Slow Gin, wprost z suwalskiej sceny.

2011 roku udało mi się zaprosić na Suwałki Blues Festival moich dobrych przyjaciół z brytyjskiego zespołu The Blues Band. Oto oni w utworze skomponowanym przez basistę Gary'ego Fletchera zatytułowanym Stepping Out. Tak brzmiał The Blues Band na scenie w parku podczas Suwałki Blues Festival 2011.

Rok 2012 przyniósł kilka niespodzianek, jeśli chodzi o repertuar Suwałki Blues Festival, bo jako główna gwiazda objawił się Glenn Hughes ze swoim zespołem, który, no, szczerze sobie powiedzmy, nie zaprezentował zbyt bluesowo osadzonego repertuaru, no ale niewątpliwie zademonstrował swoje niesłychane wokalne

festiwalu zaistniał. Oto Dwayne Dobsey and the Zydeco Hellraisers w utworze Hard Life. I got a hard life, man.

Suwałki Blues Festival, rok 2013. Jako główna gwiazda wizowany był Jack Bruce ze swoim blues, Big Blues Band. Niestety los tak zrządził, że tuż przed przyjazdem do Suwałk Jack Bruce zachorował bardzo poważnie i spędzał czas na leczeniu szpitalnym. Przyjechał tylko jego Big Blues Band, który pod wodzą pianisty i kierownika muzycznego jego zespołu, Paddy'ego Milnera, wykonał cały zestaw, który był przygotowany na koncert z udziałem lidera. I w związku z tym najjaśniejszym punktem tego festiwalu w 2013 roku stał się występ Dainy Fuchs, artystki obdarzonej niesłychanym dynamizmem i wspaniałym głosem, a poza tym niezwykłą charyzmą i takim dobrym przesłaniem, dobrą aurą, którą roztaczała wokół siebie. Dainy Fuchs, Suwałki Blues Festival 2013, Lonely for a Lifetime.

0: Thank you.
1: Między 10 a 12 lipca 2014 roku Suwałki Blues Festival. Na afiszu mamy następujące pozycje: Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, Earl Thomas, Nicky Hill, Rob Tonioni, no i The Chris Duarte Group. Wybrałem właśnie nagranie Chrisa Duarte, bo on zdawał się być najbliższy klimatowi tej imprezy. Oto Chris Duarte w swojej kompozycji Badness. Suwałki Blues Festival 2014.

2015 roku Suwałki Blues Festival odbywał się w dniach 9 i 11 lipca, a zaproszeni wówczas artyści to Clemson Band z głównym udziałem wokalisty Chrisa Farlowa, James Blood Almer, Memphis Blood Blues Band i Coco Montoya. I właśnie nagranie Coco Montoya postanowiłem przypomnieć w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa poświęconym Suwałki Blues Festival. Oto Coco Montoya, rok 2015, Suwałki Blues Festival, utwór zatytułowany Hey Señorita.

0: Thank you very much.
1: Opuszczę teraz rok 2016, bo tak by wynikało z chronologii prezentacji i przenieśmy się na Festiwal Suwalski do roku 2017, kiedy to na scenie pojawiali się The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Rick Estrin and the Nightcats, ponownie zespół Jam się pojawił, a także Joe Louis Walker, który swoje Slowdown GTO zaprezentował na początek koncertu na scenie Suwałki Blues Festival. Joe Louis Walker, 2017 rok, Suwałki.

0: Thank you so much.
1: W 2024 roku końcowym akcentem festiwalu, jak zawsze na wielkiej scenie przy ratuszu, był recital Anny Popowicz, która powróciła do Suwałk po 10-leciu. Tym razem już jako pełnoprawna uczestniczka amerykańskiej sceny muzycznej. I muszę Państwu powiedzieć, że dawno nie widziałem tak rozkołysanej publiczności suwalskiej, jak podczas jej właśnie występu. Z tego koncertu zapamiętałem między innymi i to nagranie. How do you learn to shake like that? Anna Popowicz.

No i teraz wracam do 2016 roku, bo to jakaś szczególnie dla mnie sentymentalna jest data, bowiem właśnie wtedy udało się zorganizować na Suwałki Blues Festival występ Warrena Haynesa. Oczywiście nie był to jedyny znaczący artysta w tym festiwalu. Mieliśmy wówczas także Otisa Taylora, The Blues Pills, ale postanowiłem właśnie Warrena Haynesa z zespołem The Ashes and Dust zachować na koniec tych wspominek związanych z Suwałki Blues Festival. Pewnie dlatego, że wśród utworów, które Warren zawarł w swoim repertuarze, znalazła się też moja ukochana Jessica, którą to na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dzielę się z moimi słuchaczkami i moimi słuchaczami. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Różnie układa się w naszym bluesowym polskim świecie, ale tak się przyjemnie ułożyło w tym roku, a jesteśmy przecież w roku 2005, że sporo się dzieje i to rzeczy niezwykle atrakcyjnych. I dla tych, którzy z bluesem są na co dzień zaprzyjaźnieni, i dla tych, którzy mogą po raz pierwszy otrzeć się o wykonawców, którzy do Polski przyjeżdżają na gościnne występy. Wrzesień w Polsce pod znakiem The Holmes Brothers, fantastycznego tria ze Stanów Zjednoczonych, które daje 3 koncerty w naszej ojczyźnie. Ja z Holmes Brothers tak naprawdę pierwszą styczność miałem w 1993 roku, czyli jakby nie patrzeć 12 lat temu, kiedy to po raz pierwszy do rąk moich trafiła ich płyta zatytułowana Soul Street. Płyta, która zafascynowała mnie od razu ze względu na niesłychaną zupełnie rozmaitość i stylistyczną, i klimatyczną, i powiedziałbym takiego przekazu duchowego, zupełnie nietypowego dla przeciętnego amerykańskiego zespołu złożonego z czarnoskórych bluesmenów. No ale na pierwszy rzut ucha to wszystko wyglądało dosyć, tak bym powiedział, zwyczajnie, bowiem 3 czarnoskórych mężczyzn, basista, gitarzysta, perkusista, tyle tylko, że wszyscy śpiewają. No i początkowo zainteresowały mnie te utwory, które z przeszłości już się w mojej świadomości osadziły, a więc coś na kształt standardów. No też te standardy w ich wykonaniu bardzo przyzwoicie brzmiały, ale to jest dopiero początek. I od takiego właśnie, takiej oczywistości zaczniemy nasze spotkanie z grupą Holmes Brothers. Whoa!

No i to była ta oczywistość, czyli stary przebój Fatsa Domino, My Girl Josephine, ale jakżeż inaczej brzmiące niż takie typowe nowoorleańskie rock'n'rollowe wykonanie przez dobrego starego Fatsa. I myślę, że trasa Holmes Brothers, wrześniowa trasa po Polsce, a więc to 7 września w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 8 w Ostrowie Wielkopolskim w sali muzeum i 9 w warszawskim Trafiku. Te wszystkie trzy koncerty będą dla fanów bluesa ogromną radością, ale nie tylko dla fanów bluesa, bo tak jak już mówiłem, The Holmes Brothers kojarzą w swojej sztuce wszystko to, co niesie ze sobą amerykańska muzyka teoretycznie ludowa, natomiast w ich wykonaniu jest ona po prostu ożywiona ich niezwykłą kreatywnością. Tutaj słyszymy i jakieś reminiscencje po amerykańskiej muzyce kościelnej, a więc po gospel. Jest oczywiście sporo takiego typowego wiejskiego bluesa w tym, no ale jak dobrze się przysłuchać, to i będzie tutaj pewien element muzyki ludowej, czasami nawet reggae, no oczywiście soul, a jakby jeszcze do tego dodać czasami troszeczkę takiego jazzowej pikanterii, no to okaże się, że The Holmes Brothers to nieomal uniwersalna amerykańska orkiestra. Jest ich tylko trzech, czyli bracia Wendell i Sherman Holmes, i to są prawdziwi bracia, związani więzami krwi i wspólnych rodziców. I trzeci, Papsy Dixon, perkusista, który bratem formalnie nie jest, no ale tak jak w wielu przypadkach rodzinnych zespołów, traktowany jest równoprawnie jako członek związku krwi. Sherman Holmes gra na basie i oczywiście śpiewa. Wendell, najbardziej wszechstronny, bo gra na wszelkiego rodzaju gitarach, także na klawiszach i oczywiście śpiewa. Popsy, wspomniałem, perkusista, śpiewa najczęściej przedziwnym, ale bardzo pociągającym falsetem. No, a do tego wszyscy trzej potrafią wspaniale te swoje głosy zharmonizować, co jeszcze dodatkowo sprawia, że uatrakcyjnia ich sceniczną prezencję, a także wszystkie dotychczasowe znane mi nagrania. Posłuchajmy teraz dwóch krańcowych poniekąd repertuarowo piosenek grupy Holmes Brothers. Jedna to stary standard Jimmy'ego Reeda, Honest I Do. Kiedyś też pięknie wykonywali ten utwór Rolling Stonesi, ale Holmesi zagrają to i zaśpiewają oczywiście po swojemu. No a potem coś, co wydaje się być zupełnie nieprzystające do typowej bluesowej kapeli. Utwór zatytułowany There Goes My Everything, który mnie najbardziej kojarzy się z niezbyt cenionym przez blues fanów wokalistą, czyli Engelbertem Humperdinckiem. To świadczy właśnie o tym, jak wszechstronni są Holmes Brothers i jak potrafią w coś, co trąci lekko kawiarnianym czy wręcz knajpianym kiczem, włożyć swoją czarną i niezwykle urozmaiconą duszę.

Pomyślą może państwo, że Holmes Brothers są aż tak uniwersalni, że potrafią równocześnie obsłużyć i gitarę pedal steel, i skrzypce, no i ten swój stały, tradycyjny zestaw instrumentów. No aż tak dalece to oni renesansowi nie są. Tutaj doprosili do swojego stałego składu Alison Krauss, która pięknie zagrała na skrzypeczkach, i oraz Andersa Gardmanda, przepraszam, Gibba Whartona, który zagrał na pedal steel. No i tą metodą osiągnęli efekt skrzyżowania korzennego ludowego bluesa z korzenną ludową muzyką białych Amerykanów. Coś w rodzaju bluesgrass, można powiedzieć. To, że oni korzystają często ze współpracy z innymi muzykami, to tylko korzystnie wpływa na brzmienie ostateczne ich nagrań, ale też to jest związane z tym, że szczęśliwie, choć potrafią, nie starają się wyłącznie własnych kompozycji pomieszczać na płytach, i dzięki temu te płyty są tak zróżnicowane i dlatego może dla mnie przynajmniej atrakcyjne. The Holmes Brothers w kolejnych dwóch nagraniach, Fannie Mae, w którym to usłyszymy wspomnianego wcześniej przeze mnie Andersa Gardmanda na saksofonie barytonowym, oraz Down in Virginia. To jeszcze jeden standard, można powiedzieć, kompozycja Jimmy'ego Reeda.

Wszystkie dotychczas prezentowane nagrania Holmes Brothers pochodziły z wydanej w 1993 roku płyty Soul Street. Przenieśmy się teraz do 1997 roku, kiedy to ukazała się płyta zatytułowana Promised Land. Tytułowy utwór z tego albumu bardzo mnie wtedy kręcił, no i nadal podtrzymuję, że jest to jeden z bardziej atrakcyjnych w dyskografii The Holmes Brothers. Sam album zaskoczył mnie swoim eklektyzmem niesłychanie, bowiem poza tak właśnie energicznym i prawie rock'n'rollowym utworem jak Promised Land, który za chwileczkę usłyszymy, znalazły się tam utwory no, biegunowo odległe od takich właśnie brzmień. Trzy utwory, które zaprezentuję, będą i różne w swoim nastroju, i różne w przesłaniu, no a przede wszystkim różne epoką. Promised Land, wprawdzie skomponowane w latach 90. przez Shermana Holmesa, jest wyraźnym ukłonem w stronę początków rock'n'rolla. Następna piosenka to Train Song, no a jej autor to Tom Waits, czyli tutaj ukłon i w inną erę, i w zupełnie inną estetykę. No a blok tych trzech nagrań zakończy słynny przebój Lennona i McCartneya And I Love Her. Nieprawdaż, że to wszystko ogromnie zaskakujące, a jednak brzmi przyjemnie i nie tylko przyjemnie. Brzmi tak, jakby to było poniekąd pisane pod kątem The Holmes Brothers. Bo też wyobraźnia tych trzech dżentelmenów jest zupełnie nieograniczona. I to mi się w nich podoba.

0: Promised Land, Train Song i And I Love Her, czy pieśni The Holmes Brothers. Tę niesłychaną zdolność i otwartość na różne estetyki zaobserwowali również inni artyści i to zaowocowało współpracą Holmes Brothers z różnymi odległymi od bluesowych korzeni wykonawcami. Za chwilę dwa tego koronne przykłady. Oto Playing for Keeps, nagranie z albumu The Jungle Brothers, a potem zaraz Burn Up, Burn You Up, Burn You Down. To będą Holmes Brothers towarzyszący Peterowi Gabrielowi.
1: Yeah, thanks, ladies and gentlemen. That was an old John Coltrane number. I hope y'all enjoy yourselves tonight. And I know that the guys on the stage are enjoying themselves. And if you are enjoying yourselves, then we're all enjoying ourselves. That's cool.

To byli The Holmes Brothers jako goście. W 1999 roku jako goście The Jungle Brothers na płycie VIP i to było nagranie Playing for Keeps, a 4 lata później, 2003 rok, byli gośćmi Petera Gabriela na albumie Hit i z tego właśnie albumu przed chwileczką Burn You Up, Burn You Down. Nie dość, że byli i są nadal zapraszani przez artystów z innych galaktyk, to The Holmes Brothers dodatkowo mają szczęście do producentów. Za chwileczkę dwa nagrania z dwoma, czy z dwojgiem raczej, znakomitych producentów amerykańskich, z Johnem Snyderem, Wallflower, z takiego albumu poświęconego twórczości Boba Dylana, bo jak sam tytuł Wallflower świadczy, to właśnie będzie coś dylanowskiego, a zaraz potem Homeless Child z albumu Speaking in Tongues, albumu Holmes Brothers, który to album został wyprodukowany przez samą Joan Osborne, która wtedy jeszcze aż taką gwiazdą nie była, ale producenckie zdolności już prezentowała niesłychane. The Holmes Brothers, Wallflower i Homeless Child.